0: Hity Radio. Najlepszy rok na świecie.
1: Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli Go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poemat. Jest temat.
2: Wyrzuć lekarstwa, uwierz, że Cię wyleczy doktor lecząc raka samym dotknięciem ręki.

0: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Po reklamie.
2: Nocny atak Rosji na Ukrainę. W Polsce też alerty i podrywanie samolotów. Kanada odwdzięcza się USA. Od dziś nowe cła. Bezpieczeństwo w drodze do szkoły poprawia się, no przynajmniej lokalnie.
0: Prawda Antyradia.
2: Minęła szósta. Grzegorz Kornacki. Zmasowany atak Rosji na Ukrainę. W stronę Kijowa poleciały pociski balistyczne, a na miejscu co najmniej 6 osób zostało rannych. Uszkodzone są budynki mieszkalne. Pod gruzami jednego mogą być uwięzieni ludzie. Na jednej z uczelni wybuchł pożar. W związku z tymi atakami dorsz poderwał myśliwca. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w Polsce wszczęło alarm w blisko 50 powiatach, a także w Rzeszowie, Lublinie czy w Zamościu. To ostrzeżenie zostało już wycofane.
0: Prawda Antyradia.
2: Jak USA Kanadzie, tak Kanada USA. Zaczynają działać kanadyjskie cła odwetowe wobec Stanów Zjednoczonych. To trzy stawki: 15, 25 i 50%. Obejmą import warty prawie 28 miliardów dolarów. To jest równowartość eksportu objętego amerykańskim 50% cłem. Donald Trump wprowadził je nieco ponad 2 tygodnie temu.
0: Prawda Antyradia.
2: Ponad pół tony klefedronu zabezpieczone w Wielkopolsce. Policjanci przejęli taki towar w Kłodawie. Jego wartość to ponad 30 milionów złotych. Przy okazji mundurowym udało się zlikwidować całą linię produkcyjną, a na gorącym uczynku wpadły 2 osoby. Grozi im do 20 lat więzienia. Na razie mają 3-miesięczny areszt.
0: Prawda Antyradia.
2: Sukces na drogach. Policja zaczyna nowy rok szkolny od akcji Bezpieczna Droga do Szkoły, a mundurowi z Komendy Wojewódzkiej w Olsztynie mają się czym pochwalić. Mówi Łukasz Tomaszewski z Drogówki.
3: Jeżeli weźmiemy pod uwagę zdarzenia drogowe z udziałem dzieci do lat 14, w tamtym roku do końca sierpnia odnotowaliśmy takich zdarzeń 68, w tym roku 48. Jest to znaczny spadek. Jeżeli byśmy chcieli też powiedzieć o tych uczestnikach w wypadkach drogowych, początek miesiąca września przyniósł nam, możemy powiedzieć, sukces. W tamtym roku mieliśmy 10 zdarzeń drogowych, w tym roku nie odnotowaliśmy żadnego zdarzenia drogowego.
2: Akcja Bezpieczna Droga do Szkoły to wzmożone kontrole i pogadanki z dzieciakami.
0: Prawda Antyradia.
2: Wspólne dyganie to nie tylko stare przesłanie. Chorzowski Skansen szuka muzyków do dygającej kapeli. Nie trzeba być profesjonalistą, mówi Wiktoria Gajos.
4: Dygająca kapela powstała z potrzeby wspólnego muzykowania i z ogromnego entuzjazmu uczestników, który wynikał z wcześniejszych spotkań, warsztatów i naszych imprez plenerowych. Serdecznie zapraszamy nowe osoby, które kochają muzykę ludową, kochają śpiew, tradycyjne instrumenty albo po prostu chcą spróbować czegoś nowego.
2: By dołączyć do dygającej kapeli, trzeba przyjść na jej spotkanie w czwartek. Jest prawie 6:03. To była Prawda Antyradia. Nie regulujcie odbiorników, naprawdę to powiem. 30 stopni prognozują na dziś synoptycy. Tak ma być w Rzeszowie, Krakowie, w Opolu i we Wrocławiu. 28 stopni w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i w Szczecinie. 25 w Olsztynie, 24 w Trójmieście i w Koszalinie. Nie będzie deszczu, zachmurzenia możliwe, choć południe ma być słoneczne.

0: magazyn Antyradia.
1: Magda Mleczko, zapraszam na naprawdę bardzo wyjątkową wystawę z dna oceanu, prosto do Katowic. W historycznej walcowni cynku w Katowicach światowa wystawa, na której poznacie historię najsłynniejszego statku świata, czyli Titanica. Ten fragment historii jest opowiedziany przez przedmioty, które zostały wydobyte z jego wraku. Ze mną jest Krzysztof Mędrala, ambasador tej wyjątkowej wystawy. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: No i zarazem właściciel jednej z największych w Europie prywatnych kolekcji pamiątek związanych z linią White Star Line. Ile tych pamiątek ma pan w swojej kolekcji? Dodam, że jedną z nich przyniósł pan tu dzisiaj do studia. To jest malutka filiżanka na espresso.
2: Tak, moich przedmiotów w kolekcji jest około 350. To jest pasja, która trwa kilkanaście lat i nigdy nie spodziewałbym się, że urośnie do tych rozmiarów, kiedy ten zbiór będzie uznawany za jedną z największych kolekcji w Europie, a ta filiżanka, którą przyniosłem tutaj, jest dla mnie prawdziwym świętym gralem. Mam ją bardzo rzadko w swoich rękach, ponieważ ona jest właściwie permanentnie na wystawie, natomiast zostanie umieszczona w gablocie na wystawie Titanic The Artifact Exhibition w Katowicach, właśnie w walcowni.
1: I na tą wystawę właśnie was zabieramy, na wystawę o Titanicu do historycznej walcowni cynku w Katowicach. Wystaw o Titanicu na całym świecie było wiele. Dlaczego ta w Katowicach jest aż tak wyjątkowa?
2: Jest wyjątkowa z kilku względów. Każda wystawa jest szyta na miarę, ponieważ jest to wystawa podróżująca i tutaj w Katowicach wybrany został obiekt, który jest związany z epoką, w której powstał Titanic. Jego atmosfera, jego wygląd bardzo doskonale nawiązuje do tego właśnie postępu techniki z początku XX wieku. Widzimy tam liczne elementy inżynieryjne, które mogą nawiązywać do miejsca, w którym budowano Titanica. Jest wyjątkowa dlatego, że też ten zestaw artefaktów, który został przygotowany dla Katowic, jest niepokazywany wcześniej w Polsce w takim zakresie. Jest tam około 200 oryginalnych przedmiotów wydobytych z wraku Titanica.
1: Żadne repliki, żadne rekonstrukcje. To wszystko są te prawdziwe przedmioty. Są też podobno banknoty, aż takie papierowe. To też dziwne, że przetrwały.
2: Tak, one są zachowane w przepięknym stanie. To są banknoty dolarowe i niektórzy zwiedzający zadają sobie to pytanie, jak to możliwe, że na przykład elementy z metalu, czy elementy z drewna uległy tak bardzo dużej degradacji, a w jednej z gablot widzimy pięknie zachowane banknoty. Sekret tego jest następujący. Jeżeli dokument papierowy znajdował się na przykład w torbie zamkniętej szczelnie z dobrze wyprawionej skóry, to ta dobrze wyprawiona skóra blokowała dostęp mikroorganizmów do środka. Tym samym te przedmioty nie ulegały takiej degradacji i po konserwacji zachwycają swoim pięknem do dziś.
1: Luksusy i podziały klasowe na Titanicu. Ta wystawa o tym też mówi, prawda?
2: Tak, my możemy poczuć ten kontrast na własnej skórze, kiedy przechodzimy przez scenografię wystawy nawiązujące do przestrzeni klasy pierwszej i tam w tych scenografiach widzimy przedmioty należące do tej klasy, a potem trafiamy do klasy trzeciej, do kotłowni, widzimy te kontrasty, możemy je poczuć też w naszym sercu. Dlatego, że to nie jest tylko historia wnętrz i przedmiotów, ale to jest przede wszystkim historia ludzi pochodzących z bardzo różnych środowisk, znajdujących się na jednym statku. Można więc powiedzieć, że taki statek, kapsuła, był odwzorowaniem struktury społecznej tamtych lat.
1: Jak wchodzimy na tą wystawę, tak? Czym ona się zaczyna? Co nas wita?
2: Kiedy wchodzimy na wystawę, wita nas galeria poświęcona odkryciu wraku. Jest to nowy zabieg, który nie był stosowany do tej pory na tego typu wystawach, ponieważ ta galeria zawsze kończyła zwiedzanie, a tutaj chodzi o to, aby uwrażliwić gościa na to, że przedmioty, które na niej zobaczy, pochodzą z wraku. W jednej z pierwszych gablot tej galerii zobaczą Państwo iluminator ze statku, czyli okno, które niegdyś doświetlało wnętrza statku, a dzisiaj jest eksponatem.
1: Bardzo ciekawym też eksponatem, bo ja miałam okazję oglądać na stronie Titanic Galeria filmik z Pana udziałem i też polecam sobie tam zajrzeć przed pójściem na wystawę, bo filmik robi naprawdę niesamowite wrażenie. Tam zobaczymy, tam wirtualnie przejdziemy się już po tej wystawie i tylko nabierzemy jeszcze większej ochoty, żeby pójść na nią tak naprawdę i zobaczyć to wszystko osobiście własnymi oczami. Mówił Pan o żyrandolu z palarni dla dżentelmenów klasy pierwszej. To też zobaczymy właśnie na tej wystawie.
2: Na tej wystawie żyrandol został zamieniony na inny żyrandol, który pochodzi z reprezentacyjnej klatki schodowej pierwszej klasy. Niesamowity jest ten żyrandol, który zobaczymy tutaj w Katowicach, ponieważ w nim widać jeszcze przepalone ślady po żarówkach. On jest wygięty, on jest zniszczony, widać ślady katastrofy. Zmierzam też do tego, że eksponaty, które znajdują się w Katowicach, częściowo nie były pokazywane wcześniej na poprzednich edycjach wystawy w Polsce.
1: Ta wystawa wcześniej gościła we Wrocławiu, ale ta nasza w Katowicach jest podobno dużo większa.
2: Tak, ona jest większa, ona ma inny skład eksponatów. Niektóre z eksponatów musiały wrócić do Stanów Zjednoczonych z powodu różnych przepisów, również celnych, ale ten zestaw, który mamy tutaj, jest również bardzo bogaty, bardzo ciekawy i jednym z ikonicznych eksponatów, które nadal są pokazywane w Polsce, to drzwi wejściowe na statek. Jedne, jedyne wydobyte z wraku Titanica, wielkie, ogromne, ważące 1,5 tony drzwi wejściowe dla pasażerów klasy pierwszej.
1: I jeszcze ta palarnia dla dżentelmenów z klasy pierwszej, to też jest takie bardzo szczególne miejsce, bo tam podobno ostatni raz widziany był konstruktor i projektant Titanica.
2: Tak, jeden ze stewardów, który przechodził przez to pomieszczenie, kiedy statek tonął, nie spodziewając się, że kogokolwiek tam zobaczy, spostrzegł, że przy kominku stoi Thomas Andrews. I był to widok smutny, ponieważ podobno z odłożoną kamizelką ratunkową Thomas Andrews patrzył w zegar, patrzył w obraz, które znajdowały się nad kominkiem. Nie wiemy, czy faktycznie było to ostatnie miejsce, w którym był widziany, ale jeżeli tak było, to znaczy, że w tym miejscu zginął, ponieważ jego ciała nigdy nie odnaleziono.
1: Wiele jest jeszcze takich chyba tajemnic, które nie zostały odkryte, jeśli chodzi o katastrofę Titanica. Także tych pytań ciągle będziemy sobie zadawali, myślę, jeszcze przez wiele, wiele stuleci nawet. Ale wracając do wystawy, każdy z Państwa, który przyjdzie na tą wystawę, dostanie też taką kartę pokładową pasażera Titanica.
2: Tak, na symbolicznym bilecie wejściowym na statek znajduje się imię i nazwisko prawdziwej osoby, która była na statku. Może być to pasażer, może być to też członek załogi i mamy tam również krótką biografię tej osoby. Kiedy kończymy nasz spacer po wystawie, możemy odnaleźć to nazwisko wśród setek innych nazwisk na wielkiej ścianie i dowiedzieć się, czy ta osoba przeżyła, czy w katastrofie zginęła. Ten bilet buduje taki symboliczny most między nami a jakąś historyczną postacią, a same bilety mają bardzo ładną graficzną formę i z powodzeniem mogą służyć później jako zakładka do książki na przykład.
1: To jest wystawa, na której znajdują się artefakty. Jest ich blisko 200. One są oczywiście wszystkie w przepięknych gablotach, ale ta wystawa jest też interaktywna i multimedialna.
2: Tak, to prawda. Zostały do tej wystawy opracowane specjalne dwie nowe, pięknie przygotowane sekcje. Sekcja wirtualnej rzeczywistości, gdzie w okularach oglądamy Titanica z wielu różnych stron z ciekawą narracją, ale też mamy bardzo piękną salę imersyjną i jako pasjonat tego tematu, który widział wiele różnych wystaw i wiele różnych również graficznych odwzorowań Titanica, mogę Państwa zapewnić, że jest to najlepsza cyfrowa rekonstrukcja, najwierniejsza historycznemu wyglądowi statku.
1: Jaka jest powierzchnia tej wystawy?
2: Myślę, że powierzchnia wynosi około 1500 metrów kwadratowych. Nie jestem w stanie dokładnie tego powiedzieć, bo nie znam powierzchni całej hali, ale myślę, że orientacyjnie byłaby to właśnie taka powierzchnia.
1: A przyglądając się samej historii Titanica, tego jak go budowano, jak go wodowano, czy to prawda, że Titanic nie miał tej tradycyjnej ceremonii z rozbiciem butelki szampana?
2: Tak, Titanic był jednym z wielu statków White Star Line, który był wodowany według takich samych zwyczajów jak jego poprzednicy. I White Star Line nie organizowała ceremonii, w której element rozbijania butelki szampana byłby obecny, ale samo wodowanie miało charakter bardzo uroczysty. I warto powiedzieć, że poza dziennikarzami, poza różnymi gośćmi zasłużonymi dla budowy Titanica, którzy byli obecni na tej ceremonii, oglądało to wydarzenie około 100 tysięcy ludzi zgromadzonych na
1: Po prostu
2: wybrzeżu.
1: Na placu wokół, na wybrzeżu płacili podobno funciaka za to, żeby tam wejść i to zobaczyć.
2: Tak. To było wielkie wydarzenie dla miasta, które żyło z przemysłu stoczniowego przez wiele dekad już na tamten czas. A sam Titanic i jego siostrzany Olympic wybudowane równolegle zostały wybudowane pod wielką pochylnią, specjalnie wybudowaną po to, żeby pod nią wybudować tak wielkie statki, bo nie było wcześniej technologicznej możliwości wybudowania takich dużych jednostek. W związku z tym nie można się dziwić, że było to wielkie wydarzenie dla miasta i dla lokalnej społeczności.
1: Właśnie siostrzany Olympic, wywołał go pan do tablicy, bo te dwa siostrzane statki Titanica, różne przedmioty z tych statków też na tej wystawie w Katowicach znajdziemy, prawda?
2: Znajdziemy te przedmioty, ponieważ ponieważ możemy przyjąć, że Titanic jako drugi z siostrzanych statków modelowany był po Olimpiku. Te same przedmioty wykonywane były równolegle przez tych samych rzemieślników, z tych samych materiałów, na tych samych stołach, tymi samymi narzędziami. W związku z tym została do wystawy artefaktów dołączona ostatnia galeria, do której wchodzimy już po zakończeniu tematów Titanica i w tej galerii możemy zobaczyć przedmioty, które pozostały po siostrzanych statkach, po Olimpiku i po Britanniku. I są to przedmioty bardzo atrakcyjne wizualnie. Jest tam kilka ciekawych boazerii ściennych, jest toaletka z kabiny pierwszej klasy, czy jeden z czterech na świecie zachowanych obrazów z Olimpika z wielkiej klatki schodowej. Możemy zobaczyć też kilka ciekawych przykładów unikatowej porcelany, czy zastawy stołowej, i te rzeczy pochodzą właśnie z moich zbiór.
1: Mówiąc o Titanicu, nie sposób nie wspomnieć o kultowym filmie, który myślę, że wszyscy chyba oglądaliśmy. Czy ta wystawa też nawiązuje jeszcze jakoś do tego filmu?
2: Ciekawe jest to, że wielu gości przychodzących na tą wystawę, kiedy ona pod tym szyldem w Polsce odbywała wizytę w innych miastach, miało oczekiwanie bardzo głębokiego nawiązania do filmu. Na przykład

0: który przetrwał zdjęcia o pięknej nazwie Honor i chwała koronują czas. To panel zegarowy, pod którym umawiali się bohaterowie tego filmu.
1: Czyli Jack i Rose, i pewnie wiele osób zadaje sobie to pytanie, czy oni naprawdę istnieli?
0: Nie istnieli. Oczywiście, że nie istnieli. Są to osoby wykreowane przez produkcję filmową na potrzeby opowiedzenia nam, widzom, za pomocą takiego czy innego przykładu, jak mogło wyglądać życie osoby z klasy trzeciej i z klasy pierwszej, ale takie spotkanie nigdy nie odbyłoby się na statku. Pasażerowie różnych klas nie mieszali się ze sobą. Również były to przepisy sanitarne, bardzo surowe, które takich spotkań zabraniały. No ale oczywiście to budzi dużą wyobraźnię, zbudowanie wątku love story w oparciu o...
1: No właśnie, teraz przyszło mi do głowy ta słynna scena na dziobie statku i pewnie teraz nie jeden chciałby zapytać, a czy na tej wystawie jest też taki fragment tego dziobu, gdzie można sobie stanąć i zrobić takie zdjęcie?
0: A jest. Dokładnie jest fragment dziobu, na którym można sobie zrobić zdjęcie, jeżeli ktoś ma ochotę.
1: Każdy będzie chciał się pochwalić potem na mediach społecznościowych, jaką to piękną wystawę widział. Czy na przestrzeni ostatnich lat, bo wciąż ta historia żyje cały czas, pojawiły się jakieś nowe informacje o Titanicu, które by rzuciły jakieś nowe światło na temat tej katastrofy?
0: Historia Titanica budzi duże zainteresowanie od wielu dekad i co chwila pojawiają się różne nowe teorie, przede wszystkim spiskowe. Natomiast jeżeli chodzi o prawdziwe przyczyny zatonięcia statku, to są one znane nie od dziś i główną przyczyną było zderzenie z górą lodową. Nie było żadnego spisku firm ubezpieczeniowych, banków, mumii podróżujących na pokładzie, które miały zwiastować nieszczęście, etc., więc te teorie musimy odłożyć na półkę z bajkami. Natomiast jest oczywiście bardzo ciekawa sprawa związana z badaniami wraku, które zostały wykonane w 2024 roku latem, z badaniami fotograficznymi, najnowszym możliwym sprzętem. Tak dobrze jeszcze nie poznano do tej pory miejsca katastrofy, jak właśnie latem, 2 lata temu. I wśród bardzo ciekawych odkryć okazało się, że latem, 2 lata temu, znaleziono w ten oto sposób na dnie oceanu uważaną za zaginioną od prawie 40 lat, niewidzianą przez tyle dekad, piękną figurkę z brązu Diany na polowaniu, która była tylko raz sfotografowana w 1987 roku i uważano ją za zaginioną, być może nawet za ukradzioną, więc te badania dna oceanu spowodowały, że lepiej rozumiemy, w jaki sposób ta katastrofa nastąpiła, i też potencjalna przyszła ekspedycja do wraku może zostać zaplanowana w bardzo precyzyjny sposób. Mówię tutaj o ekspedycji już wydobywczej.
1: Ambasador wystawy o Titanicu w Katowicach, Krzysztof Mędrala, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za tą mega ciekawą rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.

0: Reklama. Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
0: Po reklamie.
5: To będzie próba sił. Ukraina ostrzega NATO przed planami Rosji. Iga Świątek spadnie w rankingu, odparła z US Open na etapie 1/8 finału. W tej prawdzie też słowiczy głos, dosłownie i w przenośni.
6: Prawda Antyradia.
5: Jest 6:30. Grzegorz Kornacki. Rosja będzie testować czerwone linie NATO. Takie ostrzeżenie płynie z Ukrainy. Według szefa tamtejszego wywiadu wojskowego Kreml będzie zwiększał presję na wschodnią flankę, w tym na przestrzeń nad Polską, Rumunią i państwami bałtyckimi. Cel to pokazanie nieprzygotowania sojuszu do otwartego starcia. Przykładów zresztą nie trzeba szukać daleko. Jak mówi szef HUR Ołech Iwaszczenko, już rakieta, która wleciała do nas pod koniec lipca, od początku miała trajektorię różniące się od tras innych pocisków. To ma świadczyć o celowym działaniu.
6: Prawda Antyradia.
5: Będziemy testować drony. W najbliższych dniach wojsko zacznie testy polskich bezzałogowców, które mają uderzać w cele oddalone nawet o około 1000 kilometrów. Jak mówi wiceszef MON, przeciwnik ma wiedzieć już na etapie planowania, że agresja będzie kosztowna.
6: Prawda Antyradia.
5: Nasza rakieta na razie odpada. Iga Świątek kończy przygodę z tegorocznym US Open na poziomie 1/8 finału. Pokonała ją Chinka Jingwen Zhen 7-5-6-3. Dla Świątek to będzie oznaczało spadek w rankingu najlepszych zawodniczek świata na 9 miejsce. Bo numer 1 idzie tymczasem Jelena Rybakina. Jest już w ćwierćfinale. Jeżeli jutro wygra z zawodniczką, która wyeliminowała Igę Świątek, za tydzień zostanie nową liderką rankingu.
6: Prawda Antyradia.
5: 80 tysięcy pasażerów i 65 tysięcy przejazdów. Tyle pokonał krakowski Likebus, czyli eksperyment, w którym mieszkańcy Skotnik mogli zamawiać miejskie mikrobusy przez aplikację. Zarząd Transportu Publicznego Sebastian Kowal.
7: Po samym terenie Skotnik Likebusy przejechały łącznie 70 tysięcy kilometrów. Średni, że tak powiem, dystans z punktu A do punktu B to jest niespełna 2,5 kilometra.
5: A skoro tak, to program będzie kontynuowany.
6: Prawda Antyradia.
5: Wyjdzie z ciebie ptak. Jak? A to wiedzą w Warszawie. W piątek trzecie mistrzostwa w naśladowaniu ptaków paszczą.
8: W zeszłym roku była mewa. Dwa lata temu drost. W tym roku też ma się dziać dźwiękowo, mówi jedna z prowadzących imprezę Joanna Pawluśkiewicz.
9: Sikorki, gołębie, pojawia się w tym roku drop.
8: Ptasie trele wychodzące z ludzkich ust budzą entuzjazm.
9: Co roku jest nas coraz więcej, więc warto, myślę, przyjść sobie już przed 19 i spokojnie zająć jakieś miejsce.
8: W zeszłym roku konkurs wygrał Marcel Słowik. Joanna Obuchowska, Antyradio.
5: Na zegarach mamy teraz prawie 6:33. Czas na pełną kulturę. Zaraz potem prognoza pogody na dziś.
10: Mieszko Drescher, zapraszam. Rancho wraca. Jest pierwszy zwiastun 11 sezonu z grudniową datą premiery. Zemsta Wiedźm pokaże Wilkowyje 10 lat później i kolejną polityczną intrygę. Powstanie 6 odcinków mają ostatecznie zamknąć historię mieszkańców wsi. Backrooms może dostać ciąg dalszy. Według medialnych doniesień 21-letni Kane Parsons podpisał umowę na reżyserię drugiej części dla A24. Pierwszy film, który zarobił prawie 400 milionów dolarów, wyrósł z 9-minutowego nagrania, które 16-letni Parsons wrzucił do sieci kilka lat temu. A24 jeszcze nie potwierdziło podpisania kontraktu. Batman 2 ma radykalnie zmienić kurs. Odtwórca głównej roli, Robert Pattinson, mówi, że scenariusz na nowo opowiada tę postać. Zdjęcia potrwają do końca roku, premiera 18 lutego 2028 roku.
5: Na nawet 30 stopni będzie dziś na termometrach. Tak ciepło ma być we Wrocławiu, Opolu, Krakowie i w Rzeszowie. 28 stopni będzie w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i w Szczecinie. 25 w Olsztynie, 24 w Trójmieście i w Koszalinie. Południe Polski to nawet będzie dziś słoneczne. W innych częściach kraju możliwe nieco większe zachmurzenia.
6: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska.
1: Is this some sort of hip music that I-

0: promocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
7: Druga wojna światowa to największe wydarzenie w dziejach. Zmieniła cały świat. I wszystkich ludzi. Każdy człowiek miał swoją historię. A te historie ukształtowały nas.
8: Superprodukcja dokumentalna. Tom Hanks, Druga wojna światowa. Nowe odcinki we wtorki o 21:00 tylko na History Channel.
9: Nie oprzesz się tej fali. Trasa Tsunami Sea już 23 września dotrze do Polski. Spirit Box, Ginger i Dying Wish zagrają w Pre-Zero Arenie Gliwice. Tak brzmi przyszłość metalu i ma głos kobiety. Na koncert Spirit Box zaprasza Antyradio.
10: Młodzi Polacy podbijają świat. Spotkaj ich na żywo. Już 23 września w The Tides w Warszawie. Jubileuszowa 10. edycja Forbes Polska. 30 przed 30. Będą tam bohaterowie listy, przedsiębiorcy i inwestorzy. Kup bilet i nie czekaj na przyszłość. Spotkaj tych, którzy ją tworzą.
11: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Zarzuty i areszt w aferze wokół Zonda Krypto. Marnujemy jedzenie? Nie mów, że nie, wyrzuca co drugi z nas. W tej prawdzie padnie też pytanie. What the fake?
1: Prawda Antyradia.
0: Jest dokładnie 7. Grzegorz Kornacki. Giełda była krypto, ale zarzuty są prawdziwe. Roman Rzet, zatrzymany w sprawie afery Zonda Krypto, będzie odpowiadał m.in. za oszustwo. Sam nie przyznaje się do winy, a jego obrońca zaznacza, że Rzet nie ma nic wspólnego z Zondą. Był jednak wspólnikiem Sylwestra Suszka, założyciela BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Romana Rzet.
1: Prawda Antyradia.
0: Wyrzucamy jedzenie, owoce 48% badanych, warzywa 45%, pieczywo 41%. To, co ląduje w koszach, to 60% tego, co marnuje się w Polsce. I dlatego rusza kampania Nie marnuję, wybieram odpowiedzialnie. Ma nauczyć dobrych nawyków, mówi pomysłodawczyni dr Zuzanna Jastrzębska-Krajewska.
2: Chcemy pokazywać, że odpowiedzialne zakupy, wybór lokalnych produktów i niemarnowanie żywności zaczynają się od prostych decyzji, które każdy z nas podejmuje każdego dnia.
0: Głównym powodem tego, że wyrzucamy jedzenie, jest to, że się popsuło, czyli po prostu kupujemy więcej niż dajemy radę zjeść.
1: Prawda Antyradia.
0: To nie Odyseja, nie musisz się ich bać, musisz jednak wiedzieć, że się odezwą. Warszawa zapowiada testy syren alarmowych i to takie 10-dniowe. Od dziś do następnego piątku włączane będą poszczególne urządzenia w Śródmieściu, na Pradze Południe, Mokotowie, Ochocie i Żoliborzu. To będą krótkie sygnały albo komunikaty głosowe. Wszystko, co trzeba zrobić, to to, do czego takie alarmy przyzwyczajały nas latami. Zignorować je.
1: Prawda Antyradia.
0: Na edukację stawia tymczasem Łódź i to edukację ogólnopolską. Miasto rusza z kampanią What the Fake. W Centrum Nauki EC1 będą warsztaty zrozumienia mediów i wyłapywania manipulacji w internecie, a w sieci już są filmiki z Hanną Zdanowską, niby zapowiadającą otwarcie portu morskiego w Łodzi.
3: One zachęcają do jednego, żeby jednak zastanowić się nad przyjęciem tego przekazu, czy ten przekaz jest możliwy w ogóle, realny i czy jest prawdziwy. I temu ma służyć w ogóle projekt What the Fake, bo tak naprawdę o to w tym wszystkim chodzi, żeby nauczyć młodych ludzi przede wszystkim logicznego myślenia.
0: Łódź współpracuje przy tym projekcie z Narodowym Centrum Kultury Filmowej i z Ministerstwem Kultury. Na zegarach mamy teraz 7:02. To była Prawda Antyradia.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
0: Do 30 stopni dziś w ciągu dnia na termometrach. Najcieplej będzie na południu, ale w pasie centralnym niewiele mniej, 28 stopni, a na północy od 24 do 28. Wieczorem może popadać w Trójmieście. Wtedy spodziewamy się od 20 stopni w Olsztynie, przez 22 w Gdańsku, 24 w Krakowie czy w Rzeszowie, do 25 w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Opolu i w Katowicach.
4: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska.

0: 9 minut po godzinie 7. Dzień dobry Państwu, Piotr Frank Marciniak.
1: Sandra Hajduk-Popińska. Miało nas nie być, a jesteśmy. I dobrze, i jeszcze nie raz Was w tej jesiennej ramówce Antyradia zaskoczymy. Tak sobie pomyśleliśmy z Frankiem, że dzisiaj, nie wiem, czy taki dzień w kalendarzu jest, ale taki wymyśliliśmy, dobry humor mimo wszystko.
0: Bardzo dobre hasło.
1: I tego się trzymamy, słuchajcie. Czy was zwolnili z roboty, czy was dopiero zwolnią, czy się z żoną rozwodzicie, czy dzieci was wkurzają. Dobry humor, mimo wszystko, to jest podstawa i my wam to dzisiaj zagwarantujemy.
0: Ja uważam, że jak ktoś nie ma w ogóle humoru, to jest to poważny problem. Tak. Powinien iść do lekarza wtedy i poprosić, żeby na przykład albo na początek jakieś tabletki na humora, jak nie, no trzeba zaszczepić.
1: Czy tabletki z muchomora powiedziałeś?
0: Na humor.
1: Na humor, a to tak. Też. No tak, słuchajcie, mamy doktora Franka Marciniaka i on jest najlepszym poprawiaczem humoru, także będziemy się tym zajmowali dzisiaj do godziny 10, a poza tym oczywiście grali wam najlepszego roka na świecie.
0: Mamy tu parę dobrych numerów. Zobaczymy, jak to się wszystko będzie przesuwać. To nie jest łatwe. Ja wczoraj skrobałem sufit i byłem myślami w innym świecie i razem z tym szajsem z sufitu spadł mi na głowę ten program. No.
1: Tak, spadł mu program i jeszcze samochód mu siadł, także słuchajcie, bądźcie dzisiaj wyrozumieli dla Franka, bo on ma trudny dzień, ale uwaga, dobry humor mimo wszystko, tego się trzymamy.
0: Będziemy się trzymać i zobaczymy, jakie plany wobec nas i was ma los. A to wszystko przed nami i na dobry początek stary, dobry numer.

0: No i mamy 22 minuty po godzinie 7. Pani Sandro, przenieśmy się może w angielskie klimaty.
1: Ale skoro Hail to the King, to my teraz robimy Hail to the King, bo nie wiem, czy wiesz, Franiu, ale jest wielki powrót. I nie chodzi mi tutaj o braci Gallagher, John Lennon nie wstał z grobu, Meghan i Harry, słuchaj, wracają na łono brytyjskie. No i media mają używanie, co oni będą tam robili, czy będą używali tych tytułów królewskich, no bo im przecież zabrali.
0: A gdzie oni byli?
1: Czy wiesz, w Stanach byli, tam wiesz, w ojczyźnie Meghan byli. No i okazuje się, że Vox Populi Vox Dei, bo ludzie powiedzieli pas BBC, my już nie chcemy o nich słuchać, za dużo o tych royalsach nam trujecie. No i zaczęli skargi słuchać. Słuchaj, a BBC na to, że materiały o Sussexach są najchętniej oglądane i nara, i oni będą o nich mówić dalej.
0: Czyli ten Harry to taki polski król czerwo, a ona
1: dama pik. Tak, aha, dokładnie. Bardzo dobrze. Ale słuchaj, no Brytyjczycy już pokazali, że jak im coś nie pokazuje, im się nie podoba, no to wychodzą, nie?
0: Albo
1: to
0: nie piją herbaty.
1: Na przykład. Mogą zawsze pilotem.
0: Anarchia.
1: Do widzenia, oczywiście, że tak.
0: Dziś nie będzie herbaty o 17. Koniec.
1: My lejemy herbatkę w Antyradio od rana do nocy.
0: Ale pamiętasz kiedyś w Polsce ten serial i Niewolnice Izaury?
1: Tłumy, słuchaj, ulice.
0: I tak samo było.
1: Niknęły.
0: Tak, były tłumy, ale później jak serial wjeżdżał, to się kończyły. Ale jak przylecieli do Polski, to tłumy się pojawiły i byli zdziwieni, że takich uwielbiają. Nawet tego całego Leoncia to taki był niedobry dla tej Izaury.
1: Także niby Meghan taka Izaura, tak?
0: Tak. A on oczywiście Leoncio.
2: Roger Glover.
3: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
2: Hey, it's Paul Stanley here and this is Antyradio and I love Poland.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Wygenerowano z AI.

0: Rabat nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
0: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
5: Druga wojna światowa to największe wydarzenie w dziejach. Zmieniła cały świat i wszystkich ludzi. Każdy człowiek miał swoją historię. A te historie ukształtowały nas.
6: Superprodukcja dokumentalna. Tom Hanks. Druga wojna światowa. Nowe odcinki we wtorki o 21:00 tylko na History Channel.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: Po reklamie.
9: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
10: Usiądą i omówią się na posiedzenie. PKO Los Pale rusza po zatrzymaniu prezesa. Dorsz żwawo operuje w powietrzu po rosyjskim ataku na Ukrainę. Palący problem służby zdrowia przykryty. Zonda krypto pali mniej.
9: Prawda Antyradia.
10: Jest 7:30. Grzegorz Kornacki. Pierwsze spotkanie władz PKO-u od momentu zatrzymania Radosława Piesiewicza to plan komitetu na dziś. Prezydium zarządu usiądzie do stołu o 15:00, ustali termin posiedzenia całego zarządu, a cały zarząd może formalnie odwołać szefa. Plan jest taki, żeby zrobić to w ciągu tygodnia. Obecny prezes PKO został zatrzymany prawie 2 tygodnie temu w sprawie afery Zonda Krypto. Giełda była sponsorem generalnym komitetu od prawie roku. Piesiewicz będzie odpowiadał m.in. za płatną protekcję. Nie przyznaje się do winy, trafił na 3 miesiące do aresztu.
9: Prawda Antyradia.
10: Alert RCB odwołany, ale samolot ciągle w powietrzu. Dorsz nadal patroluje przestrzeń nad Polską po nocnym zmasowanym ataku Rosji na Ukrainę. W Kijowie zginęły co najmniej 2 osoby, a 7 zostało rannych. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, a pod gruzami jednego z nich mogą być ludzie. Zapaliła się też szkoła wyższa.
9: Prawda Antyradia.
10: Paląca potrzeba przykryta innymi aferami. Najwyraźniej pali mniej. Senat odwołuje zaplanowane na ten tydzień posiedzenie. Na tapecie miała być reforma ochrony zdrowia. Podobno pilna w związku z aferą w warszawskim szpitalu południowym. Problem w tym, że rządowe projekty nie wpłynęły, mówi wicemarszałek Izby Magdalena Biejat.
11: Jestem zaskoczona, bo temat naprawy sytuacji w ochronie zdrowia pozostaje palący.
10: Wśród tematów miało być ograniczenie zarobków lekarzy i ograniczenie ich czasu pracy, maksymalnie do 2 etatów.
9: Prawda Antyradia.
10: Nie dla AfD. Kilka tysięcy osób zgromadziło się przed bramą brandenburską w Berlinie. To ma być ich sprzeciw wobec prawicowo-populistycznej partii, która wygrała lokalne wybory do parlamentu Saksonii-Anhaltu. Nie ma jednak samodzielnej większości i musi teraz kombinować.
9: Prawda Antyradia.
10: Dronebox, znaczy pudełko z dronami. Politechnika Śląska z 3 firmami stworzyła mobilną fabrykę bezzałogowców.
12: To taka przyczepka do samochodów, w której jest wszystko, co potrzebne do stworzenia drona.
13: Jest to przejezdna fabryka, ale równocześnie punkt montażowy, punkt testowania i punkt zarządzania lotem dronem.
12: Mówił profesor Arkadiusz Mężyk. Wyprodukowanie drona w ten sposób jest tańsze, dodaje doktor inżynier Adam Mańka.
14: Na przykład przy jakichś akcjach związanych ze strażą pożarną i tak dalej, gdzie wiemy, że poszukujemy osób, wiemy, że tego drona stracimy. 1, 2, 3 to są koszty dużo, dużo niższe niż takich dronów komercyjnych, a jesteśmy w stanie uratować życie ludzkie.
12: Z dronboxów mogłyby korzystać nie tylko służby, ale również cywile. Paulina Kozioł, Antyradio.
10: Jest prawie 7:33. To była prawda Antyradia.
9: Antyradio.
15: Zaczynamy od US Open, gdzie Iga Świątek w pierwszym secie prowadziła z Chinką Qin Wenzhen 5-0, by przegrać 5-7. W drugim nie była w stanie wrócić do gry i pożegnała się z turniejem w Nowym Jorku. Trudno, co robić. W ostatnich spotkaniach siódmej kolejki Ekstraklasy Wieczysta Kraków zremisowała z Zagłębiem Lubin 1-1. O tym meczu można tylko powiedzieć, że się odbył. W Szczecinie było trochę emocji w starciu portowców z Wisłą Płock, ale tam też skończyło się na remisie 1-1. Interesująco zapowiadają się dzisiejsze ćwierćfinały US Open. Panu Francis Tiafoe zmierzy się z Alexem Michelsenem, a Amerykanin Ben Shelton sprawdzi się z hiszpańskim asem Carlosem Alcarazem. Kolejny serwis, 8:30.
16: Od 24 do 30 stopni dziś w ciągu dnia. Nie będzie padać deszcz, za to chmury mogą pojawiać się na niebie. Co innego wieczorem. Wtedy możliwe będą przelotne opady w Trójmieście, a spodziewamy się od 20 do 25 stopni. Nocą deszcz na zachodzie i na północy. I nocą spodziewamy się od 12 do 19 stopni.
9: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska.

0: i tak ładnie sączył się ten Miles Kane. Za 20 minut ósma.
1: Without you. Ja sobie bez ciebie, Franku, tych poranków już nie wyobrażam, muszę
0: Daj
1: ci powiedzieć.
0: Spokój,
1: nawet mi się nie chce do
0: Ale
1: piątku
0: ty co
1: czekać.
0: Krujesz, aż mi cukier skoczył.
1: Nawet nie czekam na weekend, powiedz.
0: Ojej, a właśnie, a propos weekendu. Tak. Jak myślisz, jak to jest z tymi weekendami? Ludzie to już planują sobie na przykład piątkowe szaleństwa, czy tam sobotnie, to w niedzielę, czy poniedziałek, wtorek?
1: Słuchaj, ja myślę, że łatwiej jest przetrwać tydzień, jak sobie już tak w poniedziałek zaczniesz planować, ale ja przypominam, że ogłosiliśmy dzisiaj dzień dobry mimo wszystko, więc polecam, żebyście sobie już dzisiaj, we wtorek, zaplanowali, że na przykład w piątek grill, można jeszcze grilla, bo pogoda jest.
0: Na przykład jak będzie padać, to w salonie.
1: Można, w kuchni też można, w sobotę na przykład jakaś domóweczka, prawda? Już sobie rozplanować ten weekend. To będzie łatwiej się szło przez te dni.
0: Tak, i wtedy w głowie się inaczej układa wszystko.
1: Tak, tak. Jak sobie człowiek nie zaplanuje, to się w głowie, prawda, wszystko psuje.
0: Tak, tak więc proszę Państwa, jeżeli ktoś będzie szukał czegoś takiego, co go uwznioś,
1: aha,
0: sprawi, że nagle...
1: Zbuduje.
0: O tak, to jest świetne słowo, zbuduje. To zaraz okaże się, że możemy uprawiać na antenie coaching.
1: Jak powiedziałeś uprawiać, to się nieco, Franiu, wystraszyłam, bo ja ciebie, wiesz, miłością jak brata, ale tak, tak,
0: coaching.
1: Tak. My z Franiem bylibyśmy coachami świetnymi. Ja czy nie wiem, co wy o tym sądzicie, ale ja może
0: się nadajemy. 400 do portfela.
1: I cyk do domu i do gabloty.
0: Ale teraz numer wiedzie.

0: No i proszę bardzo, za 8 minut godzina 8 jest bardzo przyjemny wtorkowy poranek.
1: Śniadanko zjedzone, kawka wypita. No, my tutaj z Franiem dzielnie walczymy na posterunku antyradiowym, żeby wam ten poranek umilić. Pytanie, czy siedzicie teraz w samochodzie, czy w taksówce może na przykład?
0: No właśnie, a propos taksówki, miałem jakąś taką przygodę. No. Bardzo dawno temu byłem w innym mieście i już drugi raz u kolegi.
1: Aha.
0: No i postanowiłem, że go odwiedzę po raz drugi. Wsiadłem do tej taksówki i ten taksówkarz zmierzył mnie wzrokiem jak komornik szafę. I zaczął jechać. Ja tak patrzę na ten licznik i mówię do niego tak, jeszcze 5-6 kilometrów i kupię pana taksówkę.
1: I co, poszedł?
0: Tak zasuwa.
1: Poszedł przed deal?
0: Nie poszedł. W ogóle spojrzał się na mnie, wiesz, jak na wariata i skończyło się tak, że przywiózł mnie, zapłaciłem, ale nie dałem napiwku.
1: O, widzisz, napiwek to jest w ogóle ostatnio bardzo gorący temat, dyskusja cała w internecie, czy dawać, czy nie dawać. Mateusz Gessler, że dawać, drudzy, że nie dawać. Słuchajcie, no ja uważam, że zawsze należy dawać od serca.
0: Oczywiście, że tak. Jeżeli dasz od serca nawet 10, 15, 20, 70, 60, 8 zł.
1: Może
0: ale
1: komuś
0: dasz
1: zrobisz
0: od serca,
1: dzień.
0: To jest ważne.
1: Tak, od serca.
0: Zrobisz dzień, a chodzi o to, żeby dziś robić dzień.
1: Bo dzień dobry mimo wszystko dzisiaj.
0: A my od rana zrobiliśmy już wtorek.
2: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Lavallo, a.k.a. VV.
3: In Slash.
4: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Wczesne wstawanie w sobotę? Wpadnij na śniadanie u Styranego w Antyradiu. W menu pobudzające riffy, wysmakowane piosenki i informacyjne szoty energetyczne, które serwuje od 7 rano Styrany życiem Tomasz Obertyn. Śniadanie u Styranego. Zamów je w Antyradiu. Na miejscu albo na wynos. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
10: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
14: Mamy niskie ceny.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: To nowy Lego Kreator 3 w jednym?
16: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
17: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
16: To będzie dla mnie zaszczyt.
18: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
19: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
20: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
19: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
20: W końcu będę miał kieszonkowe.
19: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
21: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
23: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
24: Pan Rębiszewski?
25: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
26: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
27: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
28: Volkswagen.
29: Po reklamie.
30: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Green Day. Bon Jovi.

0: Guns N' Roses. Limp Bizkit. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Pokojowe ustalenia i dążenia każdy widzi inaczej. Są różne relacje z wizyty wysłanników USA na wschodzie. Do USA leci z kolei wysłannik polskiego rządu. W tej prawdzie też utrudnienia na ekspresowej 7C.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 8. Grzegorz Kornacki. Pokojowe postępy? Każdy widzi to nieco inaczej albo skupia się na innych kwestiach. Rosja jest gotowa do negocjacji. Z takimi rewelacjami przychodzą źródła w Pałacu Elizejskim. Według Francuzów rozmowy pokojowe mogłyby ruszyć po wyborach do Dumy. Te zaplanowane są na 18-20 września. Taką deklarację w Moskwie mieli usłyszeć Jared Kushner i Steve Witkoff. Ci sami wysłannicy Donalda Trumpa mówili w ostatnich dniach o nadziejach na zakończenie wojny jeszcze przed zimą. Wołodymyr Zełenski określił jednak ich działania raczej jako próbę deeskalacji na zimę i może powstrzymanie uderzeń w obiekty energetyczne. Agencja Bloomberga ma zupełnie inne doniesienia. Według jej informacji rozmowy wysłanników Donalda Trumpa nie przyniosły przełomu, a Władimir Putin jest zdeterminowany, by kontynuować wojnę.
0: Prawda Antyradia.
1: Bezpieczeństwo Polski i ostatnie wizyty wysłanników USA w Moskwie i Kijowie to mają być tematy rozmów Tomasza Siemoniaka, który leci do Ameryki. Minister koordynator służb specjalnych spotka się ze swoimi odpowiednikami.
0: Prawda Antyradia.
1: Zderzenie dwóch ciężarówek na S7 w Warmińsko-Mazurskiem. Jedna osoba została ranna, mówi Anna Karczewska z policji.
2: Utrudnienia w ruchu potrwają kilka godzin. Pojazdy jadące w kierunku Warszawy, chcąc uniknąć utrudnień w ruchu drogowym, już w Ostródzie powinny zjeżdżać na starą siódemkę.
1: I lepiej tej rady posłuchać, bo S7 w stronę Warszawy została przez wspomniany wypadek całkowicie zablokowana.
0: Prawda Antyradia.
1: Zmiany i utrudnienia w Poznaniu. Rusza remont na skrzyżowaniu Alei Solidarności i Piątkowskiej. Pierwszy etap obejmie właśnie Piątkowską w południowej stronie skrzyżowania od Alei Solidarności do wyjazdu z osiedla. W rejonie samego głównego skrzyżowania obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Światła będą w trybie awaryjnym, żółte pulsujące. Szczegóły są na stronach Poznańskiego Zarządu Dróg Miejskich, a prace mają skończyć się w pierwszej połowie października.
0: Prawda Antyradia.
1: Ruszcie na rower. Gdynia rusza z kampanią zachęcającą uczniów do korzystania z jednośladów, a dla wszystkich rozbudowuje system wypożyczalni MEVO, mówi Paweł Kimmel.
3: Nowe lokalizacje obejmują zarówno te odleglejsze dzielnice od centrum, jak Chwarznowicino, Dąbrowa, Witomino, uzupełniamy stacje między innymi przystankach przesiadkowych, ale także w takich miejscach jak Stadion Miejski.
1: Montaż 50 nowych stacji już ruszył. Wszystkie mają być gotowe do końca listopada. Jest prawie 8:03. To była Prawda Antyradia. Za chwilę prognoza pogody. Upały dziś na południu Polski, ciepło w całym kraju, a jutro będzie jeszcze cieplej. Synoptycy zapowiadają na środę nawet 33 stopnie, tak ma być w Rzeszowie. 32 w Krakowie, 30 w Katowicach i w Warszawie, w pozostałych miastach od 19 do 29 stopni. Deszcz może jutro padać i na północy, i na zachodzie, i na południowym zachodzie.
0: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska.

0: Europe 8:09.
1: Idziemy teraz jak dzik w maliny w nową informację. Co ty na to, Piotruś?
2: Chodzę w to.
1: Słuchaj, co jakiś czas nasz wspaniały polski show biznes dostarcza nam powodów do uśmiechu. Ostatnio Tosia Gate, a teraz Dziki Gate i nie chodzi mi o tego, wiesz, trenera z internetów takiego znanego, broń Boże. Maja Ostaszewska, słuchaj, znana skądinąd świetna aktorka, postanowiła stanąć w obronie dzików, które masowo odwiedzają miasta, wychodzą z lasu, idą do ludzi, no i Maja jest zdania, że w ten sposób one, słuchaj, uciekają przed strzelbą, bo w lesie na nie polują, więc idą do miasta. Takie mądre są, wiesz, takie pragmatyczne podejście mają te dziki, nie? Te mądre zwierzęta zorientowały się, że jest większa szansa przeżyć w mieście, mówi Maja.
2: No tak, bo przecież ludzie bardzo dużo wyrzucają jedzenia i dzięki temu taki dzik ma zawsze zapewniony paśnik w stylu szwedzki stół.
1: Michę ma po prostu.
2: Ma michę.
1: No i my się z tego nie śmiejemy, tylko tak podpowiadamy, że może, wiesz, jak te dziki
2: też
1: są takie...
2: Też widziałem dzika na ulicy.
1: Tak?
2: Tak, kilka miesięcy temu widziałem.
1: Ale coś tam zagadałeś?
2: Nie, no po prostu przejeżdżam, patrzę, idzie dzik. No to mówię, jak idzie dzik, to pewnie gdzieś idzie.
1: No gdzieś tam szedł. No właśnie, słuchaj, i jak one są takie mądre, to nie wiem, może jakoś można je przegadać, nie? Typu tam, ej dziku, byś w lesie został na przykład.
2: Ja na przykład wiele razy miałem sen, że śniło mi się, że na dziku jechałem. Nie wiem co to, nie sprawdzałem tego, bałem się to sprawdzić. Nie wiem co to znaczy, jak człowiek jedzie na dziku.
1: Może trzeba przeanalizować, co jadłeś dzień wcześniej na przykład.
2: Proszę państwa, jeżeli państwo zobaczą dzika, a coś wam tam zostanie, to zawsze można temu dzikowi podsunąć jakąś kanapkę czy coś i powiedzieć: zapraszamy jutro.

0: Radio. Najlepszy rok na świecie.
1: Oh, what we're living in. Let me tell you.

0: Nosi Måneskin, 22 minuty po 8. No i dobrze, to teraz weźmy na warsztat tę sztuczną inteligencję. Tyle się o tym mówi.
1: Tak, bo my sobie tutaj z Piotrem Frankiem Marciniakiem rozmawiamy o tym, słuchajcie, czy to AI to już nas całkowicie zdominowało, czy nie, ale my chyba jesteśmy żywym dowodem na to, że nie, bo tak nieidealny, ale a jednocześnie powiedz, wspaniały duet jak nasz.
0: No dobrze, ale AI może robić wszystko, ale AI czy nic zrobi?
1: Nie zrobi.
0: No.
1: Proszę, a audycję poprowadzi tak jak my? Nie poprowadzi.
0: Może to się zdarzyć.
1: Słuchajcie, my się tego nie boimy i mamy nadzieję, że wy też chcecie, żeby po drugiej stronie mikrofonu zasiadali żywi ludzie z całą swoją niedoskonałością, bo przecież o to w radiu chodzi, o prawdę chodzi w radiu.
0: Ja to sobie tak wyobrażam, że jakby ja chciał mnie tak podrobić, to na bank by jakiś ten...
1: Ty jesteś niepoprawny.
0: W Dolinie Krzemowej pękby... Jak one się nazywają? No, takie gadżeciki, co tam są.
1: Jezus, nie wiem.
0: No wiesz,
1: styk,
0: komputerze
1: styka,
0: te takie,
1: więc nie wiem.
0: W komputerze te takie malutkie...
1: Kable w sensie.
0: No kable i wiecie o co mi... Procesory.
1: Procesory, o.
0: Procesorek by na bank się spalił.
1: Tak, tak myślisz. Ja jednak uważam, że gdyby ktoś kiedykolwiek ważył się w ogóle podrobić Piotra Franka Marciniaka, posadzić tu jakiegoś robota, który przychodzi w t-shircie Slayera i opowiada wymyślone żarty, no to to już by było nie to. Ja się nie godzę.
0: Ja też się na to nie godzę i dlatego pomyślałem, że dam teraz zagadkę dla AI.
1: Proszę. Puerto Rico.
2: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
3: This is Brandon Flowers.
4: Hi everybody, this is Dexter.
5: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antiradio.
6: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
1: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
6: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
11: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
12: Tendel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
11: Słuchajcie, konewka konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
12: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
10: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
17: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
18: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
19: Młodzi Polacy podbijają świat. Spotkaj ich na żywo. Już 23 września w The Tides w Warszawie. Jubileuszowa 10. edycja Forbes Polska. 30 przed 30. Będą tam bohaterowie listy, przedsiębiorcy i inwestorzy. Kup bilet i nie czekaj na przyszłość. Spotkaj tych, którzy ją tworzą.
20: Po reklamie.
21: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
22: Mniej cudzoziemców do pracy, urzędy zwolniły, przedsiębiorcy czekają i Witłem Versa, czyli Kanada, odpłaca Stanom Zjednoczonym. W tej prawdzie też zasadnicze pytanie na wtorkowy poranek. What the fake?
21: Prawda Antyradia.
22: Jest 8:30, Grzegorz Kornacki. Kurek z cudzoziemcami przykręcony. Puls Biznesu pisze dziś o problemach przedsiębiorców w Polsce, którzy na pracownika z zagranicy muszą czekać miesiącami. Problem w tym, że braki kadrowe mają tu i teraz. Urzędy tymczasem przekraczają przewidziane przepisami terminy dotyczące sprowadzania nowych obcokrajowców do pracy. Powinny wyrabiać się w 30 dni. W praktyce firmy czekają nawet pół roku, czasem żeby usłyszeć o odmowie. Gazeta obrazuje spowolnienie danymi z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Do końca lipca wydał on niecałe 9,5 tysiąca zezwoleń. W pierwszym półroczu zeszłego roku to było ponad 35 tysięcy.
21: Prawda Antyradia.
22: To ostrzeżenie dla Polaków. Takie głosy słychać w naszym kraju, jeśli chodzi o wynik wyborów w niemieckiej Saksonii. Ultraprawicowa AfD zdobyła tam prawie 44% głosów. Radykalny trend jest widoczny gołym okiem, mówi Włodzimierz Czarzasty.
0: Rolą rozsądnych ludzi, polityków, przewidywalnych jest mówienie o tym i pokazywanie tego zjawiska. Może dobrze, że to się stało w tej chwili, bo mamy jeszcze rok na refleksję w tej sprawie.
22: AfD po wygranych wyborach nie ma jednak samodzielnej większości. Szuka jej, próbując podbierać deputowanych innym ugrupowaniom.
21: Prawda Antyradia.
22: Jak USA Kanadzie, tak Kanada USA. Zaczynają działać kanadyjskie cła odwetowe wobec Stanów Zjednoczonych. To trzy stawki, 15, 25 i 50%. Obejmą import warty prawie 28 miliardów dolarów. To jest równowartość eksportu objętego amerykańskim 50-procentowym cłem. Donald Trump wprowadził je nieco ponad 2 tygodnie temu.
21: Prawda Antyradia.
22: Ponad pół tony klefedronu zabezpieczone w Wielkopolsce. Policjanci przejęli taki towar w Kłodawie. Jego wartość to ponad 30 milionów złotych. Przy okazji mundurowym udało się zlikwidować całą linię produkcyjną, a na gorącym uczynku wpadły 2 osoby. Grozi im do 20 lat więzienia. Na razie mają 3-miesięczny areszt.
21: Prawda Antyradia.
22: Majątek narkotykowych przestępców z 2 grup przejęła policja w Portugalii. Jego wartość to 15 milionów euro.
21: Prawda Antyradia.
22: What the fake? Takie pytanie zadaje Łódź. W mieście rusza kampania, która ma uczyć, jak odróżniać fejki i manipulacje od prawdziwych informacji. W EC1 będą warsztaty z edukacji medialnej, mówi Monika Głowacka z tego Centrum Nauki.
2: Chcemy pokazać, w jaki sposób powstaje przekaz audiowizualny, ale też jak on może być odebrany w zależności od zastosowanej muzyki, kontekstu, montażu czy komentarza.
22: Projekt jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
21: Sport w Antyradiu.
9: Zaczynamy od Katowic, gdzie w drugim spotkaniu Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20 reprezentacja Polski zmierzy się z Meksykiem. W pierwszym meczu Meksykanki zremisowały z Beninem 2-2. Polki ograły Argentynki 3-0. Zwycięstwo zapewni naszym dziewczętom spokój, ale by tak się stało, muszą zaprezentować na murawie prawdziwy Meksyk. Start 18. Startuje nowy sezon Ligi Mistrzów. Dziś zaplanowano 6 meczyków o 18.45. Bryż zagra z Aston Villa, a AEK Ateny z Las Klins. Wieczorem Lille kontra Real Betis. Borussia Dortmund sprawdzi Villarreal, a FC Porto Manchester City. Na deser Real Madrid podejmie Inter Mediolan. Start 21. W ćwierćfinale US Open Aryna Sabalenka zagra z Lindą Noskową, a Jessica Pegula z Emmą Navarro. Kolejny serwis jutro, 7.30.
22: Stopni prognozują na dziś synoptycy. Tak ma być w Rzeszowie, Krakowie, w Opolu i we Wrocławiu. 28 stopni w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i w Szczecinie. 25 w Olsztynie, 24 w Trójmieście i w Koszalinie. Nie będzie deszczu, zachmurzenia możliwe, choć południe Polski ma być dziś przez cały dzień słoneczne.
21: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska.

0: It's a ritual.
1: Rytuały odprawione The Warning, czyli meksykańska odpowiedź na te wszystkie Destiny's Child, TLC i inne takie wynalazki. Dziewczyny z gitarami mają moc.
2: Meksykanki. Mhm. A my dziś gramy z Meksykankami właśnie na Mistrzostwach Świata do lat 20, nasze dziewczęta.
1: O proszę.
2: Stuknęły Argentynę 3-0, uwierzysz?
1: I trzymamy za nie kciuki bardzo mocno. Ja ci w ogóle powiem, Piotruś, że tak się przyglądam tym naszym polskim dziewczynom w sporcie i ja się nie godzę. Ja się nie godzę na to, żeby się tutaj do Igi Świątek teraz przyczepiać, bo ta dziewczyna robi takie rzeczy, jest taką królową w swojej dziedzinie, że wszyscy ci, którzy jej wytykają przegraną, wstydźcie się, tyle wam powiem.
2: No nic takiego się nie stało. Dokładnie. Po prostu ta Chinka wygrała, no może miała dzień konia.
1: Raz się wygrywa, raz się przegrywa. No,
2: szkoda, że tak się stało, no ale Świątkowa jest taka, że ona wróci, jak to mówią, silniejsza.
1: Ależ, oczywiście, już nieraz to udowodniła, a poza tym, słuchaj, co to jest za mistrz, któremu nigdy korona z głowy nie spadła? No?
2: Musi być porażka.
1: Musi być, żeby był sukces, ale my jesteśmy dzisiaj takim Coelho, taki nam się włączył trochę.
2: Tak, oczywiście, ja nawet uważam, że nawet jak ten program będzie porażką, to okaże się, że był sukcesem.
1: Tak, tak czy siak, za kogo my się trzymamy? To są piłkarki, tak?
2: Tak, piłkarki nożne, dodajmy. Mistrzostwa Świata do lat 20 w Polsce. Tak. Pierwsza taka impreza tej rangi w Polsce. No i gramy z Meksykankami.
1: Tak, a Ewa Pajot pokazała, że kobiety haratać w gałę też potrafią.
2: No i te młode chyba idą w ślady pani Ewy i wierzę w to, że dziś zaprezentują naprawdę taki Meksyk na murawie, że skończą w sombrero, z wąsami i tequilą w ręku.
1: Zanim my strzelimy sobie tą audycją samobuja, to teraz zagramy wam kult.

0: Bon Jovi, Keep the Faith, a my też zachowujemy wiarę w to, że jesteście tam po drugiej stronie, że jedziecie albo gotujecie, albo sprzątacie z antyradiem. No właśnie, a jeśli gotujecie, jeżeli dzisiaj ziemniory na obiad, to my mamy informację dla was. Nie wiem, czy Franek słyszałeś, twój imiennik, Franciszek Perkowski, 17-latek z okolic Krynek, razem z tatą zbudował, uważaj, automat do sprzedaży ziemniaków. I na czym to polega? Klient wybiera worek, płaci gotówką i jedzie dalej, wiesz, bez kolejki, bez kasjera, bez tego wszystkiego. Ziemniaki kosztują 2 zeta za kilogram.
1: Mistrz,
0: prawda? No i podobno, słuchaj, kradzieże się tak często nie zdarzają, bo można by myśleć, że jak taki automat z kartoflami, to tam od razu, wiesz, jakiś rabunek.
1: No tak, ale to co, ukraść taki kartoflomat, to trzeba było żukiem podjechać.
0: No i słuchaj, w Polsce wszystko jest możliwe, ale ja ci powiem, że ja szanuję ten pomysł. Nie, w
1: bardzo
0: Stanach
1: dobry.
0: Mają Dolinę Krzemową, czy tam inne Wall Street, a my mamy nasz swojski kartoflany biznes. Mnie się to podoba.
1: W ogóle to można wiele rzeczy zrobić w takich automatach, no. Mieć, prawda? Garnitury, jak na przykład jeszcze imprezy i zachlapałeś.
0: W kałuże wlazłeś, tak. No, tak.
1: Albo na przykład masz ochotę napić się, no nie wiem, kompotu.
0: Też.
1: Patrzysz.
0: Kompotomat.
1: Kompotomat i mówisz, pyk, wciskasz i już masz kompocik z rambambaru.
0: Rewelacja.
1: No mistrzostwo świata. I po ile? Złote 50.
2: Cześć, Janusz Panasewicz, Ladybug.
3: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
4: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
6: Autopromocja. Nie hańbi.
5: Master of Vegas w Antyradiu trwa. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie Sphere. Słuchaj Antyradia. Zbierz 5 metalikowych haseł, wejdź na naszą stronę, pobisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metallica. Stawiamy przelot, hotel i wejście na koncert. To być może ty zostaniesz Master of Vegas. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
6: Autopromocja. Nie hańbi.
7: Reklama.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
14: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
15: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
16: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
17: To będzie dla mnie zaszczyt.
18: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
19: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
1: Na mediaexpert.pl.
19: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
19: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: Bo z mediaexpert taniej masz.
7: Ale jesteś zadowolony.
20: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
20: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
20: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
21: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroën, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroën C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Polski turysta zginął w słowackich Tatrach. Ciało zostało już znalezione. Stołówka szkolna straciła na atrakcyjności. To twarde dane. W tej prawdzie też trzęsienie ziemi w krakowskiej Konfederacji.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła dziewiąta. Grzegorz Kornacki. Śmierć polskiego turysty w słowackich Tatrach. Ciało 27-latka zostało znalezione w północnej ścianie małego lodowego szczytu. Mężczyzna wyszedł przedwczoraj rano z Łysej Polany w stronę Doliny Jaworowej. Kontakt z nim urwał się. O jego zaginięciu słowaccy ratownicy zostali powiadomieni w nocy z niedzieli na poniedziałek. Policji udało się zlokalizować telefon. Służby poderwały śmigłowiec i tak namierzyły ciało.
0: Prawda Antyradia.
1: To kwestia smaku i portfela, a nie ideologia. Szkolne obiady po nowych zaleceniach resortu zdrowia są droższe i mniej smaczne, pisze o tym dziennik Gazeta Prawna. Według wytycznych ministerstwa w menu jest więcej produktów roślinnych, jest zdrowiej, ale koszt tej zmiany to dla rodziców nawet 400 zł miesięcznie. Brak precyzyjnych przepisów sprawia też, że ceny są bardzo różne. W Ciechanowie w jednej podstawówce obiad kosztuje 5 zł z hakiem, w innej 13.
0: Prawda Antyradia.
1: Trzęsienie ziemi, choć lokalne. W Konfederacji Sławomir Mentzen odwołał Bartosza Boheńczaka z funkcji prezesa krakowskiego okręgu partii. To po tym, jak jego kandydatura w wyborach na prezydenta miasta nie została zarejestrowana. Mentzen zawiesił też osoby pełniące funkcje w lokalnych strukturach, a całą sprawę przekazał do sądu partyjnego. Komisja wyborcza nadal weryfikuje podpisy za Boheńczakiem, ale też Darią Gosek-Popiołek i Sławomirem Pietrzykiem. Przyczyną problemów kandydata Konfederacji ma być uznanie za błędne ponad 2000 podpisów.
0: Prawda Antyradia.
1: 80 tysięcy pasażerów przewiezione, 65 tysięcy przejazdów odhaczone. To statystyki krakowskiego Lightbusa, czyli eksperymentu, w którym mieszkańcy Skotnik mogli zamawiać miejskie mikrobusy przez aplikację. Mówi Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego.
2: Po samym terenie Skotnik Lightbusy przejechały łącznie 70 tysięcy kilometrów. Średni, że tak powiem, dystans z punktu A do punktu B to jest niespełna 2,5 kilometra.
1: Program będzie kontynuowany.
0: Prawda Antyradia.
1: Rękopisy Herberta do zobaczenia w Gorzowie Wielkopolskim dostała je właśnie tamtejsza biblioteka, mówi dyrektor Sławomir Szenfald.
3: Mogę to uznać, że no jedno z moich marzeń spełniło się po odzyskaniu rękopisów papuszy, duchowej patronki naszej biblioteki. W tej chwili możemy pochwalić się rękopisami patrona naszej biblioteki Zbigniewa Herberta.
1: A czekają one w holu.
4: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
1: Nawet 30 stopni będzie dziś na termometrach. Tak ciepło ma być przede wszystkim we Wrocławiu, Opolu, Krakowie i w Rzeszowie. 28 stopni spodziewamy się w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i w Szczecinie. 25 stopni będzie w Olsztynie, 24 w Trójmieście i w Koszalinie. Południe Polski to nawet będzie dziś słoneczne w ciągu dnia. W innych częściach kraju możliwe większe zachmurzenia.
4: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
0: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska.

0: Queens of the Stone Age, a wokalista tego zespołu Josh powiedział kiedyś, że podobno oni zyskują tak przy 9 odsłuchu albumu i mam wrażenie, że trochę też jest tak z naszą audycją, prawda Piotruś? Że tak przy którymś się nas dopiero kupuje.
1: Czyli tak w okolicach listopada.
0: Ale bardzo fajny numer. Insignificant Other. Taki zagrany od niechcenia, ale bardzo
1: sączył
0: dobrze.
1: Sączył się, pięknie tak, się sączył tak. Ten kawałek. Od razu mi się chciało jechać na ryby.
0: Na ryby mówisz? Tak. A ja myślałam, że na koncert, bo tak przed chwilą rozmawialiśmy trochę o kondycji rock'n'rolla w Polsce i Franiu to by poszalał gdzieś pod jakąś sceną, powiedział.
1: No powiem ci, że jakoś nigdy nie. No nie wiem, nie będę mówił, że jestem jakimś koncertowcem,
0: no,
1: ale... No byłem na paru koncertach. Ale ja już jestem z innej bajki.
0: Nieprawda.
1: Mówię ci, to się tak tylko wydaje. Przychodzi taki moment w życiu, kiedy mówisz, pójdziesz na koncert, stoisz na tym koncercie i dumasz, co na obiad.
0: O Jezu, tak. Albo zastanawiasz się, po co mi to było, nie?
1: Tak.
0: Na przykład. A mogłem w domu sobie leżeć
1: mogłem
0: pod kocykiem z kotem.
1: Grać Wolfensteina i liczyć.
0: Tak, ale po to jest antyradio, słuchajcie, żebyście nie musieli chodzić tam w tym deszczu, stać na tych koncertach, tylko słuchać dobrego rocka na naszej antenie. Ale skoro o dobrych koncertach mowa, to już tak zupełnie serio, niedługo powiemy wam, co zrobić, żeby wybrać się z antyradiem do Las Vegas na koncert Metaliki.
1: A teraz stary, dobry numer Red Hot Chili Peppers. Gdyby nie oni, rok byłby niezwykle ubogi.

0: Idealny kawałek, żeby jechać walcem i wszystko miażdżyć. Green Day.
1: A my mamy teraz dla was coś, co może wam zmiażdżyć psychę, ale tak pozytywnie, bo chcemy was wysłać do Vegas. I to nie jest żart. Na koncert Metallica Antyradio płaci za przelot, płaci za miejscówę, a wy po prostu świetnie się bawicie. A co trzeba zrobić? Słuchajcie, trzeba słuchać Antyradia codziennie, to oczywiście podstawa. I trzeba wyłapywać hasła dnia. Codziennie podajemy, parę razy w tygodniu podajemy różne hasła, a wy musicie je sobie notować skrzętnie, no i później, kiedy do was dzwonimy, to je podawać. A hasło na dziś to...
0: Krabi Hut. Tak, tak. A wcześniej jeszcze przypomnijmy, Orion?
1: Orion i Pałka Larsa.
0: Tak, tak więc już są trzy, niebawem będą cztery. I zobaczymy, kto 1 października pojedzie do Las Vegas, a dolar chyba nawet niedrogi jest.
1: Tak, dobrze stoi teraz, tak. Dobrze stoi. Pamiętajcie, co się wydarzy w Vegas, zostaje w Vegas, możecie też liczyć na naszą
0: koszulkę
1: dyskrecję.
0: Koszulkę można sobie w Vegas kupić jakąś fajną.
1: Taką świecącą, taką, takie kiczowate te koszulki tam są. Ale można się świetnie bawić, można zrobić sobie zdjęcie pod tym świecącym logiem Las Vegas. To jest naprawdę bardzo fajne miejsce, ja wam polecam Fremont zwłaszcza, czyli to stare Vegas, gdzie były kręcone wszystkie hollywoodzkie, oldschoolowe filmy. Warto walczyć w naszym konkursie. Kursie, słuchajcie, jest o co.
0: Bardzo piękne miejsce, jeszcze w Toruniu nie byłem.
1: A ja w Bydgoszczy.
0: A,
1: niektórzy mówią Brzydgoszcz, ale ja nie wiem dlaczego.
0: Tak więc zapraszamy państwa do Las Vegas, a my wracamy po kilku minutach.
2: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
3: Alex Lifeson also of Rush.

0: Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
2: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
3: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
4: i Klemens prawy
3: meldują się na breloczkach.
2: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
5: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: Ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym.

0: 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
7: Druga wojna światowa to największe wydarzenie w dziejach. Zmieniła cały świat i wszystkich ludzi. Każdy człowiek miał swoją historię. A te historie ukształtowały nas.
8: Superprodukcja dokumentalna. Tom Hanks. Druga wojna światowa. Nowe odcinki we wtorki o 21:00 tylko na History Channel.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm. Dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii dobry plan wystarczy.
14: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Po reklamie.
17: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
18: Orły wylądowały, skończyła się akcja polskiego lotnictwa spowodowana ostrzałem Ukrainy. Milion dolarów co dwie minuty. Amerykanie płaczą i płacą za wojnę. W tej prawdzie też dalekie kontakty osady na Mazowszu.
17: Prawda Antyradia.
18: Jest 9:30. Grzegorz Kornacki. Koniec akcji polskiego lotnictwa po nocnym ostrzale Ukrainy przez Rosję. Samoloty były w powietrzu prewencyjnie, tak jak i prewencyjny był alert RCB dla blisko 50 powiatów na wschodzie Polski. SMS-y dostali m.in. mieszkańcy Rzeszowa czy Lublina. Głównymi rosyjskimi celami były obwody Odeski i Kijowski. Obrona przeciwlotnicza strąciła dwie rakiety balistyczne, ponad 30 pocisków manewrujących i ponad 140 dronów.
17: Prawda Antyradia.
18: 100 miliardów dolarów kosztowała dotąd Amerykanów wojna z Iranem. Amerykanów, znaczy zwykłych Johnów Smithów, którzy wspomniali wspomnianą kwotę zapłacili w wyższych rachunkach za prąd. Jak podaje portal Axios, kolejny milion mieszkańcy USA dokładają średnio co 2 minuty.
17: Prawda Antyradia.
18: Wygląda jak mała przyczepa samochodowa, to mobilna fabryka dronów. Takie coś przygotowała Politechnika Śląska wspólnie z 3 przedsiębiorstwami. Dronebox to kompleksowy zakład na kółkach, wyjaśnia profesor Arkadiusz Mężyk.
5: Przede wszystkim możemy produkować drony o różnych rozmiarach, w różnych technologiach, zarówno wycinane z płyt kompozytowych, jak również drukowane. Możemy przetestować takiego drona, jego stateczność i również możemy nadzorować całą misję dronową.
18: Dronebox powstał przede wszystkim z myślą o służbach.
17: Prawda Antyradia.
18: Podróżnicy w drodze do Bydgoszczy. W piątek w fabryce Lloyda rusza 16. festiwal Podróżnicy z opowieściami z najdalszych zakątków świata. Zachwala organizatorka Malwina Sypniewska Dipitz.
19: Uważam, że ludzie są spragnieni wypraw, podróży, przygód. Nie każdy sobie może pozwolić na jakiś dłuższy urlop. Przeważnie jeździmy na jakiś all inclusive, żeby się położyć i kilka wycieczek fakultatywnych, ale po prostu jakiś taki czas, gdzie nasi podróżnicy jeżdżą po wiele miesięcy, są gdzieś w podróży, odkrywają poza szlakiem, to chyba przyciąga ludzi. Fantastyczna atmosfera u nas jest w Bydgoszczy, no i zawsze ściągamy wyjątkowych gości.
18: W tym roku to będą m.in. Elżbieta Dzikowska czy Piotr Pustelnik.
17: Prawda Antyradia.
18: Antyczna moneta i domostwo sprzed 2,5 tysiąca lat znalezione na Mazowszu. To odkrycie ze stanowiska archeologicznego Łysa Góra. Brązowa moneta stała się najstarszą w naszym kraju znaną z wykopalisk. Na wersie ma jeźdźca ze znakiem menniczym, na rewersie Zeusa w laurze. W środku jest dziurka, na której widać ślady wytarcia drzemyka. Została wybita na terenie dzisiejszej Bułgarii. Moneta, nie dziurka. To potwierdzenie szerokich i dalekosiężnych kontaktów tutejszej osady z południowo-wschodnią częścią Europy. Odkryty dom typu biskupińskiego ma natomiast 17,5 metra długości i około 4 metrów szerokości. Do 30 stopni dziś w ciągu dnia na termometrach. Najcieplej będzie na południu, ale w pasie centralnym niewiele mniej. 28 stopni, a na północy od 24 do 28. Wieczorem może popadać w Trójmieście. Będzie wtedy od 20 stopni w Olsztynie, przez 22 w Gdańsku, 24 w Krakowie, do 25 w Warszawie, we Wrocławiu czy w Katowicach.
17: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska.

0: Motyka i Save Your Roses. Swoją drogą moja babcia na Śląsku mówiła do mnie: ty Motyko, jak coś zbroiłam, wiesz, niedobrego.
1: Nie znam tej kapeli, przyznam.
0: Bardzo fajne granie, ale takie z lekkim ciężarem. I skoro o ciężkim graniu mowa, to dziś urodziny byłego perkusisty zespołu Slipknot, czyli Jaya Weinberga. To jest dokładnie mój rocznik, czyli 90. No i widzisz, w tym Slipknot, Franiu, nie wiem, czy śledzisz losy tej kapeli, dzieje się nie najlepiej ostatnio. Ciągle ktoś odchodzi, ciągle kogoś wyrzucają. Sida Wilsona ostatnio się pozbyli. Z tego prawdziwego, oryginalnego składu to już niewiele zostało, no.
1: Pół Slipknota w Slipknocie.
0: Tak, żebyś wiedziała. Podobno co chwilę jakaś kosa, kłócą się panowie. Ach, daj spokój. No, tak to jest, jak 9 chłopa
1: to w jednej grupie. To 9 tam było?
0: 9 było, tak.
1: Byłem kiedyś na ich koncercie w Stanach. No. Wiesz, jak zaczynali.
0: No,
1: jak w maskach i walili w bębny.
0: Wiesz, że oni tam do tych masek to też wymiotowali. Wszystko tam się działo w tych maskach.
1: Straszne.
0: Tak.
1: Było... No, ale... no. Tak pomyślałem, no, a nie można na przykład do tego chłopaka od tego kartoflomatu zadzwonić, żeby im zmontował Slipknot-nomat?
0: Slipknot-nomat?
1: Przychodzisz i sobie wybierasz ten. Dobra, dzisiaj wrzucam.
0: Którym jestem dzisiaj?
1: Nie, dziś biorę tego, Paukera, jutro basistę i kapela zrobiona.
0: Stary.
1: Slipknot-nomat.
0: Trzeba do nich zadzwonić, mamy nowego menego, Slipknot, Piotr Frank Marcinie.
1: No, już lecę, trzymajcie mnie, zadzieram kiecę.

0: Wielki as, Lenny Kravitz, 9.50 na liczniku. Proszę Państwa, to jest ten moment, kiedy trzeba powiedzieć pas.
1: Odlatujemy. Tak jak śpiewa klasyk. Mamy nadzieję, że dzisiaj z Desperanos przywitaliście ten poranek w dobrych nastrojach, że Wam ich nie zepsuliśmy, bo przecież taki jest cel tych naszych porannych spotkań. Było o kartoflomacie, było o rodzinie królewskiej. Ciekawe, co przygotował Ostry na swój ostry dyżur. My będziemy słuchać, prawda, Piotruś?
0: Oczywiście, że tak. Życzymy Państwu wspaniałego dnia. Pamiętajcie, żeby kupić wszystko, co potrzebne na obiad, bo kiedy robimy obiad, a nie mamy chociaż jednego produktu, to ten obiad się do niczego nie nadaje.
1: Albo wychodzi bigos.
0: No wiadomo.
1: A
0: kto je bigos we wrześniu? Bigos jest zarezerwowany na Boże Narodzenie. Koniec kropka.
1: Bigos to nam się teraz zrobił z tego naszego ostatniego wejścia. Także my może już Państwu... Czas. Bardzo dziękujemy, kłaniamy się nisko. Piotr Frank Marciniak.
0: Pani Sandra również była z nami.
1: Dobranoc.
0: Miłego dnia.

0: promocja. Nie hańbi. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język? Nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej masz. Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
1: Druga wojna światowa to największe wydarzenie w dziejach. Zmieniła cały świat i wszystkich ludzi. Każdy człowiek miał swoją historię. A te historie ukształtowały nas.
2: Superprodukcja dokumentalna. Tom Hanks. Druga wojna światowa. Nowe odcinki we wtorki o 21:00 tylko na History Channel.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Czerwone linie NATO do przetestowania. Ukraina ostrzega przed zamiarami Rosji. Miliony funtów na wsparcie Ukrainy od Wielkiej Brytanii. W tej prawdzie też most Poniatowskiego i kolejny etap prac w centrum Warszawy.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 10:00. Grzegorz Kornacki. Rosja będzie testować czerwone linie NATO. Takie ostrzeżenie płynie z Ukrainy. Według szefa tamtejszego wywiadu wojskowego Kreml będzie zwiększał presję na wschodnią flankę, w tym na przestrzeń nad Polską, Rumunią i państwami bałtyckimi. Cel to pokazanie nieprzygotowania sojuszu do otwartego starcia. Przykładów zresztą nie trzeba szukać daleko. Jak mówi szef Chór OECH Iwaszczenko, już rakieta, która wleciała do nas pod koniec lipca, od początku miała trajektorię różniące się od tras innych pocisków. To ma świadczyć o celowym działaniu.
1: Prawda Antyradia.
0: 100 milionów funtów, takie pieniądze na wzmocnienie obrony powietrznej Ukrainy przeznaczy Wielka Brytania. Chodzi o wsparcie na zimę. Tym wsparciem będą m.in. pociski do systemów Patriot, ale też drony.
1: Prawda Antyradia.
0: Ukraińskie drony zaatakowały tymczasem rosyjski Saratów nad Wołgą. W okolicy znajduje się duża rafineria ropy naftowej zarządzana przez Rosnieft. Są też inne obiekty przemysłowe i wojskowe.
1: Prawda Antyradia.
0: Nie udał się test alarmu na smartfony. Szwedzi sprawdzili system, który ma ostrzegać mieszkańców przed zagrożeniem. Jeden z większych operatorów miał usterkę, a w telefonach była cisza.
1: Prawda Antyradia.
0: Ruszył nowy etap prac na moście Poniatowskiego w centrum Warszawy. Drogowcy zajmują się teraz balustradami, mówi rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski.
2: Zmienia się tam organizacja ruchu. Przede wszystkim będzie zamknięty chodnik przy barierach po tej północnej stronie. Również niewielkie utrudnienie dla kierowców, dlatego że jezdnia w stronę centrum będzie na krótkim odcinku za zjazdem na Wisłostradę. Jeden pas będzie zajęty, tam będą się kierowcy poruszali jednym pasem.
0: Prace mają potrwać miesiąc, ale to nie jest sztywny termin, bo ta przeprawa już nieraz zaskakiwała swoim stanem.
1: Prawda Antyradia.
0: Emocje jak na grzybach dziś rano. No nie pozostaje nic innego, jak wybrać się na grzyby właśnie, bo po ostatnich deszczach i ciepłych nocach jest co zbierać.
3: Nie wszędzie, ale miejscami są kurki, podgrzybki, a przeważnie maślak. Zdarzają się też prawdziwki.
4: Tych amerykańskich żeśmy natrafili borowików. Tyle, że jakbyśmy jeszcze mieli gdzie pakować, to jeszcze byśmy nazbierali więcej.
5: Można było bagażnik otworzyć.
4: No bagażnik można było otworzyć. To żeśmy otworzyli, kolega akurat wycofał. Poszedł sobie jeszcze na grzyby z powrotem.
0: PiS przestrzega, nie zbieramy grzybów, których nie znamy, a to, co zbierzemy, najlepiej oddać do sanepidu, oczywiście do sprawdzenia, a potem do zwrotu. Na zegarach mamy teraz prawie 3 minuty po godzinie 10:00. To była Prawda Antyradia, a za chwilę sprawdzimy, co będzie działo się w pogodzie dziś w ciągu dnia, wieczorem, ale też i w nocy. Od 24 do 30 stopni dziś w ciągu dnia w Polsce. Nie będzie padać deszcz, za to chmury mogą pojawiać się na niebie. To w ciągu dnia, bo wieczorem możliwe przelotne opady w Trójmieście. Wtedy będzie od 20 do 25 stopni. Nocą deszcz na zachodzie i na północy i spodziewamy się od 12 do 19 stopni.
1: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program

15 minut po godzinie 10 słuchają Państwo niewątpliwie Antyradia, w Antyradiu Aleksandra Ostrowskiego, który kłania się nisko. Proszę Państwa, dziś będę miał dla Państwa 3 dwuosobowe zaproszenia na koncert Dougie White and Polish Chapter 13 września w klubie Wudu w Warszawie, czy jak to woli Wudu. Rodaczki i rodacy zajmą się tym jak zwykle w stosownym momencie. Społeczny researcher pan Wojciech donosi, że mamy dzień dobrych wiadomości. Oby tylko takie do Państwa dopływały. Dzień burgera z bekonem. Nie jestem fanem. Dzień marzyciela. Dzień przebaczenia. Oraz dzień Star Treka. 8 września 1655 roku potop szwedzki. Szwedzi zajęli Warszawę. Niech to licho. Na szczęście się wynieśli, ale kradnąc po drodze parę bardzo ważnych artefaktów. No dobrze, rodaczki, rodacy, jedziemy dalej. Będzie parę tematów istotnych dla społeczeństwa, jak mniemam.

0: sobie fiłka na gitarce, a ja pozwolę sobie stwierdzić, że życzliwość ludzka nie zna granic, proszę Państwa. Dlaczego o tym mówię? Bo znalazłem taką oto wiadomość. 45,5 tysiąca informacji o możliwych nieprawidłowościach podatkowych dotarło w pierwszym półroczu tego roku do Krajowej Administracji Skarbowej. To ponad 20% więcej niż rok wcześniej. Czyli kablują, proszę Państwa, kablują i to na potęgę. 45,5 tysiąca informacji o możliwych nieprawidłowościach podatkowych. No, życzliwość ludzka naprawdę nie zna granic.
1: Hi, we're Guano Apes.
2: Hi, this is John Bon Jovi.
1: Hey everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm and right now you're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Master of Vegas w Antiradiu trwa. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antiradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie Sphere. Słuchaj Antiradia. Zbierz 5 metalikowych haseł, wejdź na naszą stronę, pobisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metallica. Stawiamy przelot, hotel i wejście na koncert. To być może ty zostaniesz Master of Vegas. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
5: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
6: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Okej. Teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann. Moja drogeria.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
15: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Nowy gang zaradniaków czeka na Ciebie w Biedronce.
18: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek, Klemens lewy
19: i Klemens prawy,
18: więc potrzebujemy więcej naklejek.
20: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
18: Codziennie.
20: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
17: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
21: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Bac 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antradiu. Na program zaprasza

Proszę Państwa, Master of Vegas w Antyradiu. W tym konkursie nagrodą jest wylot do Las Vegas na koncert Metalliki 1 października, który odbędzie się w super nowoczesnej hali koncertowej Sphere. Dodatkowo, przypominam, zapewniamy transport do Las Vegas i hotel w Las Vegas. Proszę Państwa, w wielkim skrócie, należy zebrać 5 haseł, wysłać je do nas pojedynczo wraz z wykonaniem 2 zadań na naszej stronie antyradio.pl. A będziecie mieli Państwo szansę na wejście do półfinału w walce o wylot do Las Vegas na Metallicę. 18 września spośród osób, które zebrały 5 haseł, wypełniły nasze zadania konkursowe, wybierzemy 4, która w 2 półfinałach zmierzy się ze sobą o wejście do finału. Tego samego dnia odbędzie się finał, którego zwycięzca poleci wraz z osobą towarzyszącą na koncert Metalliki w Las Vegas. No i teraz ważna sprawa, bo podajemy Państwu hasła. Na dziś obowiązuje hasło Krabi Hood. Krabi Hood. Tak, i to wszystko na intencję tego, żeby zaatakować na stronie antyradio.pl, która jest przydatna. No, w wielu przypadkach znajdą tam też Państwo z pewnością regulamin konkursu. Zatem do boju, rodaczki i rodacy, wyciśnijcie z tej okazji wszystko, co tylko możliwe.

0: Nadzieja i Ira. Piękność wielkiej dzieło na zakończenie tej godziny. Proszę Państwa, za momencik prawda, antyradia, pełna kultura, prognoza pogody, a potem pojawię się ponownie.
1: Hey, this is Mike from Royal Blood.
2: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
3: Hi, I'm Jack White.
4: And I'm Brendan Benson.
5: We're the Raconteurs and you're listening to Antiradio.
6: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Expert.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: To nowy Lego Kreator 3 w jednym?
3: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
4: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
3: To będzie dla mnie zaszczyt.
5: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
6: Kawka z ciasteczkiem za 35,99? Kawka się ceni.
7: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
8: Polecam. Cezary Pazura.
0: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Młodzi Polacy podbijają świat. Spotkaj ich na żywo. Już 23 września w The Tides w Warszawie. Jubileuszowa 10. edycja Forbes Polska. 30 przed 30. Będą tam bohaterowie listy, przedsiębiorcy i inwestorzy. Kup bilet i nie czekaj na przyszłość. Spotkaj tych, którzy ją tworzą.
6: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
7: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
12: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
14: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
15: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
16: Raz, dwa, trzy.
15: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
13: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Po reklamie.

0: areszt dla podejrzanego o zlecanie zabójstw wielu osób. Ekspresówka już przejezdna po wypadku w Warmińsko-Mazurskiem. W tej prawdzie też długie siedzenie i jego efekty.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 11. Grzegorz Kornacki. Areszt dla podejrzanego o zlecenie zabójstwa byłej żony, sędziego i policjantów. 54-latek ze Śląskiego namawiał do wspomnianych przestępstw mężczyznę, który w przeszłości był znaczącą postacią kilku zorganizowanych grup przestępczych. Na początek mowa była o zastraszaniu i groźbach, ale potem sprawa rozwinęła się do poważniejszych planów. Motywem była zemsta. Zleceniodawca za wykonanie zadania miał płacić.
1: Prawda Antyradia.
0: Ponad 7 godzin trwały utrudnienia na ekspresowej siódemce pod Ostródą. Jak już wiecie z Prawdy Antyradia, w nocy zderzyły się tam dwie ciężarówki, a jedna osoba została ranna. O szczegółach policja i Anna Karczewska.
2: Kierujący pojazdem ciężarowym marki DAF na skutek niezachowania odpowiedniej odległości przed poprzedzającym go innym pojazdem ciężarowym uderzył w niego.
0: Teraz trasa jest już przejezdna.
1: Prawda Antyradia.
0: Wyrzucamy jedzenie. To nie podejrzenia, to twarde dane. Przyznaje się do tego prawie połowa z nas. Pomóc ma kampania Nie marnuje, wybieram odpowiedzialnie.
3: W koszu lądują warzywa, owoce i pieczywo. Dlaczego? Mówi jedna z organizatorek kampanii, dr Zuzanna Jastrzębska-Krajewska.
4: 62% Polaków wskazuje, że głównym powodem marnowania żywności jest jej zepsucie.
3: Kupujemy za dużo, trzeba zmienić nawyki.
4: Odpowiedzialne zakupy, wybór lokalnych produktów.
3: Warszawa od kilku lat pokazuje, że nie każdą pomarszczoną marchewkę trzeba wyrzucić. Na miejskich targowiskach brzydkie warzywa zamieniają się na przykład w zupę. Mówi Edyta Cicha, jedna z koordynatorek programu Warszawskie Targowiska Nie Marnują.
5: Była przepyszna zupka kalafiorowa. Gotowałyśmy krem z zielonych warzyw z chipsami z marchewki.
3: Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Koniec małych kroczków, czas na decyzję szeroką. Emmanuel Macron wzywa Komisję Europejską do wprowadzenia zakazu dostępu do mediów społecznościowych dla dzieciaków do 15 roku życia w całej wspólnocie. Trochę zmusiła go do tego sytuacja w kraju. Francuska Rada Konstytucyjna zablokowała promowaną przez prezydenta ustawę w tej sprawie, uznając ją za ograniczenie swobody wypowiedzi. Zabrakło też sprecyzowania, jak użytkownicy serwisów mieliby potwierdzać swój wiek.
1: Prawda Antyradia.
0: Róż 4 litery dla własnego dobra. Długie, nieprzerywane siedzenie wiąże się z większym ryzykiem zgonu przez nowotwory. Naukowcy z Uniwersytetów Harvarda i Glasgow przebadali ponad 90 tysięcy osób. Stwierdzili, że każda dodatkowa godzina spędzona w ten sposób oznacza wzrost ryzyka o 9%. Na zegarach mamy teraz prawie 3 minuty po godzinie 11. Czas na pełną kulturę w Antyradiu. Zaraz potem wracam z prognozą pogody.
6: Mieszko Drescher, zapraszam. Kinowy rekord wszechczasów przyniosły te wakacje za oceanem. Według prognozy Rentrak wpływy wyniosły łącznie prawie 4 miliardy 760 milionów dolarów. To o milion więcej niż w 2013. Duża w tym zasługa zaledwie dwóch filmów, Spidermana i Odyssey. Ten pierwszy z pod tytułem Zupełnie Nowy Dzień zebrał już 2 miliardy 400 milionów globalnie. Odyseja 1 627 milionów. Mel Gibson, piątym ewangelistą. Pasja 2, którą tworzy, dopowie to, czego nie ma w Ewangeliach właśnie. Mel Gibson mówi, że w dwóch częściach Zmartwychwstania Chrystusa wypełni luki własnymi przypuszczeniami, ale bez podważania nauczania Kościoła.
7: Tak Pan Jezus powiedział.
6: Historia ma się zacząć od upadku aniołów i zajrzeć też do piekła. Pierwsza, a w zasadzie druga część, trafi do kin 6 maja 2027 roku.
0: Upały dziś na południu Polski, ciepło w całym kraju, a jutro będzie jeszcze cieplej. Synoptycy zapowiadają na środę nawet 33 stopnie. Tak ma być w Rzeszowie, 32 w Krakowie, 30 w Katowicach i w Warszawie. W pozostałych miastach od 19 do 29 stopni. Deszcz może jutro padać i na północy, i na zachodzie, i na południowym zachodzie.
1: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
8: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.

Niesłychanie piękna muzyczka, kolejna godzina z Aleksandrem Ostrowskim w Antyradiu oczywiście. Państwa, znalazłem taki artykuł, w którym, którym nosi tytuł Polska dżungla znaków drogowych i radarów. Większość nowych odcinkowych pomiarów prędkości trafia na autostrady i drogi ekspresowe, gdzie zagrożenie wypadkiem jest najmniejsze, tak przynajmniej twierdzi twórca tego artykułu, pan Adam Woźniak. No i okazuje się, że tych nowych wynalazków jest coraz więcej. Ostatnio jechałem w Jurę Krakowsko-Częstochowską, to tam co chwila odcinkowy pomiar prędkości kończyło się na tym, że wszyscy jechali wolniej na wszelki wypadek. Do tego wszystkiego, jak tylko się kończył ten odcinkowy, to wszyscy ognia, ale też nie za bardzo, bo paliwo drogie. Zatem ta jazda była taka dosyć płynna, powiedziałbym, ale nieco wolniejsza. Być może o to chodziło twórcom tych odcinkowych kontroli prędkości. Bądźcie czujni, uważni, nie dajcie się złapać i nie przesadzajcie na drodze, bo tak by najlepiej nie robi. Rodaczki, rodacy, polska dżungla znaków drogowych i radarów. A na czymś trzeba w końcu zarobić, mam na myśli państwo i różne inne firmy, które te sprzęty montują.

0: po tej dżungli znaków pan Krzysztof, nasz społeczny poeta antyradia, napisał: znak pierwszeństwa, znak stopu, który mam mieć na oku. Ty na światłach make-up robisz i znudzonym wzrokiem wodzisz. Nakaz w prawo dzieli nas. Może zdążę zmienić pas, zanim ruszysz w miejski świat. Proszę, daj mi jakiś znak, napisał pan Krzysztof, społeczny poeta antyradia. Pan Chris jeszcze dorzucił: no jeszcze tego brakowało, żeby zaczęli tłumaczyć wysokie ceny paliw bezpieczeństwem na drodze poprzez ekonomiczną jazdę bez gazu. Panie Krysia, już nam tłumaczą, że dla zdrowotności podnoszą ceny używek wszelakich, i tych dymnych, i tych płynnych. To wszystko przecież dla zdrowotności. Myślę, że o to chodzi w tej całej rozgrywce.
1: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
2: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
3: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters, and you are listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
5: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
2: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Agierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow!
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na agierbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Agierbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
0: Po reklamie.
13: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

piosenka optymizmu z Antyradia popłynie, bo Polska rośnie 3 razy szybciej niż strefa euro. Gospodarki Europy zaskakują odpornością. Najlepiej radzi sobie Polska, której PKB wzrośnie w tym roku o blisko 4%. Proszę bardzo. I to była optymistyczna informacja. Należyta zresztą. Trzymajcie się, Antyradia.

0: No i bardzo dobrze. Ta kończy się ta godzina. Za momencik osiągniemy 12. Będzie prawda antyradia, będzie prognoza pogody. No i będzie też rozdawnictwo. 3 dwuosobowe zaproszenia na koncert Dougie White and Polish Chapter 13 września Woodu, czy Woodu Warszawa.
1: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
2: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
3: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Produkcja Nie Hańbi. Master of Vegas w Antyradiu trwa. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas, w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie Sphere. Słuchaj Antyradia. Zbierz 5 metalikowych haseł, wejdź na naszą stronę, pobisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metallica. Stawiamy przelot, hotel i wejście na koncert. To być może ty zostaniesz Master of Vegas. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Wygenerowano z AI.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
6: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
7: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Po reklamie.
9: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
10: Nie kończy się kryptowalutowa telenowela. Prezydent z drugim projektem ustawy. Putin wciąż liczy na wygraną. Nie chce rozmawiać z Ukrainą. Zmiana szefa PKOL-u coraz bliżej. Dziś zbiera się prezydium zarządu.
9: Prawda Antyradia.
10: Minęła 12. Mieszko Drescher, zapraszam. Po dwóch ustawach i trzech próbach odrzucenia prezydenckiego weta, kolejne podejście do ustawy o kryptowalutach. Tym razem prezydent przygotował przepisy. Karol Nawrocki mówi, że to próba rozwiązania jałowego sporu, a rządzący, że pozorowane działanie.
11: Ja powiem szczerze, traktuję to rozwiązanie jako tandetny gest polityczny ze strony prezydenta.
10: Mówi Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej. Według zapowiedzi kierownictwa Sejmu żadnego przyspieszenia tu nie będzie, a projekt przejdzie standardową ścieżkę opinii i konsultacji.
9: Prawda Antyradia.
10: Pomimo amerykańskich prób nie ma przełomu przez opór Putina. Tak piszą ukraińskie media w sprawie negocjacji z Ukrainą, do jakich USA próbowało nakłonić Rosję. Rosyjski dyktator ma ponoć nadzieję na złamanie Ukrainy zimą. Z kolei za zakończenie walk teraz Amerykanie mieli mu obiecywać zniesienie sankcji i odblokowanie aktywów.
9: Prawda Antyradia.
10: Radosław Piesiewicz może wkrótce stracić stołek prezesa PKOL-u. Wczesnym popołudniem zbiera się prezydium zarządu. Decyzje, które tam zapadną, mogą być fundamentem pod pozbawienie go później funkcji. Do tego potrzebny jest jednak pełny zarząd. Jasne stanowisko w tej kwestii ma minister sportu Jakub Rutnicki.
12: To jest czas wielkiej odpowiedzialności całego środowiska sportowego. Tu już nie ma czego bronić. Jeżeli ktoś jeszcze chce bronić Piesiewicza, który w tej chwili jest w areszcie, to popełniłby dramatyczny błąd.
10: Opozycja, która posiada większość w prezydium, chce jak najszybszego ustalenia daty zwołania zarządu. To może być nawet ten tydzień. Odrębnym i nawet większym wyzwaniem pozostaje wyłonienie jednego wspólnego kandydata na tymczasowego szefa PKOL-u. Miałby zastąpić Piesiewicza do czasu najbliższych kwietniowych wyborów.
9: Prawda Antyradia.
10: Lightbus okazał się strzałem w dziesiątkę. To był krakowski pilotaż mikrobusów, które kursowały na zamówienie z aplikacji, mówi Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego.
13: Mamy przewiezionych 80 tysięcy pasażerów w ramach zamówionych 65 tysięcy przejazdów. Łącznie po samym terenie Skotnik Lightbusy przejechały łącznie 70 tysięcy kilometrów.
10: Żeby skorzystać z usługi, trzeba pobrać nową wersję aplikacji.
14: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
10: Słonecznie i bez opadów w całej Polsce, na termometrach od 18 stopni na Helu do 28 w Legnicy. W większości kraju w okolicach 30 stopni w ciągu dnia, nieco chłodniej na wybrzeżu. Jutro przelotne opady na wybrzeżu i Dolnym Śląsku i temperatura jak dziś miejscami nawet cieplej.
14: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
9: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: Antyradio.
1: Proszę Państwa, hardkorowa informacja z Łodzi. W prosektorium pomylono ciała i zamiast wydać szczątki pana, który zaginął przed rokiem, wydano szczątki żołnierza z czasów I lub II wojny światowej, bo tego akurat nie są pewni. Psikusik. Proszę Państwa, przechodząc do konkretów, mam dla Państwa 3 dwuosobowe zaproszenia na koncert Długi White and Polish Chapter 13 września w Łódu, Warszawa. Osoby zainteresowane przygotowują mail pod adres ostry@antyradio.pl i czekają na pytanie, które padnie już bardzo, bardzo niedługo, i takie zaproszenie będzie można sobie zabezpieczyć.

0: kolorowo było. Proszę Państwa, rozdawnictwo. 3 dwuosobowe zaproszenia na koncert Dougie White and Polish Chapter 13 września, klub Voodoo, Warszawa. Proszę Państwa, maile, jak nie mam przygotowane pod adres ostry, mam kwantyradio.pl. W mailach zamontowali Państwo po prostu maila. O. W temacie maila proszę wpisać odpowiedź na pytanie. Tak, słowo voodoo wywodzi się z języka plemienia Fon lub If. I cóż to słowo w tych językach plemiennych oznacza? Proszę wpisać to w temacie maila.
1: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
2: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
3: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Pierwsza zasada makakofonii. Nie mówimy o makakofonii. Druga zasada makakofonii. Jeśli to twoja pierwsza noc w makakofonii, na pewno nie będzie ostatnia. Wstąp do podziemnego kręgu słuchaczy Antyradia. Poznaj chwalebne i bolesne tajemnice Piotra Makaka Szarłackiego. Makakofonia. Od poniedziałku do czwartku po 22 tylko w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
3: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
6: Nudne szkolenia, flipchart i plastikowe kubki. Masz już dość?
7: Zmień zasady gry. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
6: Zapomnij o biurowcach. Tu masz 14 sal, pełną technologię i mocarny widok na Tatry.
7: Ty decydujesz. Wybierz wersję rano biznesowe spotkania, wieczorem gruby bankiet i totalny rock and roll.
6: Do tego pełny relaks, baseny termalne i masaże w spa.
7: Konferencje dla wymagających. Odpal hotelbania.pl.
0: Po reklamie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
8: Hey! Wysadzi osa!

jaśniej kolorowo. Proszę Państwa, zadałem pytanie, cóż to jest za słowo, to wudu. No więc pełna opcja to duch, bożek, bóstwo, istota nadprzyrodzona albo niewidzialna siła wyższa. Proszę Państwa, pani Justyna B., pan Dariusz M., pan Jakub Z. otrzymują dwuosobowe zaproszenia na koncert Dougie White and Polish Chapter 13 września, klub Wudu, Warszawa. Gratulacje. Dodam jeszcze nieśmiało, że nadal walczymy w konkursie Masters of Vegas, Master of Vegas, w którym do wygrania wylot na koncert Metaliki 1 października do Las Vegas. Zapewniamy transport i hotel w Vegas. Dla przypomnienia, zbieramy 5 haseł, wysyłamy pojedynczo wraz z wykonaniem dwóch zadań na naszej stronie antyradio.pl. No i jest to szansa na to, żeby wejść do półfinału o wylot do Las Vegas na Metalikę. Hasło dla przypomnienia to Krabi Hood. Krabi Hood to na dziś hasło. Rodaczki, rodacy, jedziemy dalej z antyradiem oczywiście. A ja za chwileczkę maile zwrotne do Państwa powysyłam, żeby było wszystko jasne.

0: Moment Radia Tomek Kasprzyk. Cześć. Wiesz co, ten Light My Fire to jeden z krótszych, dłuższych numerów, taki Iron Butterfly.
1: Nie chciałbym, żeby to zabrzmiało pod tekstem, ale jak kończyć, to w stylu The Doors.
0: Oczywiście. Proszę Państwa, Tomek Kasprzyk za chwileczkę jest lokomotywą Antyradia Aleksander.
1: Nie wykluczone, że do kogoś zadzwoni dzisiaj.
0: A ja mówię do usłyszenia, rodaczki i rodacy.
2: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
3: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
4: Hello everybody, Max Cavalera here, Soulfly, and you listen to NT Radio.
5: Gwiazdy.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Crazy Train Ozziego? A może lokomotywa z ogłoszenia Perfektu? Nieważne, którym torem jedziesz, wagony najlepszego rokowego towaru codziennie dowodzi Rokomotywa Antyradia. Nad jej ruchem czuwają najlepsze rokowe składy, a dyżur pełni Tomasz Kasprzyk. Rokomotywa w Antyradiu. Codziennie po 13:00. Przestaw się na rokowe tory. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
10: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
11: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
12: Pędzelku Puszku, jakoś temu zaradzimy.
11: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
13: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Ale jesteś zadowolony.
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
15: Aha.
16: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
15: Wow!
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
15: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
17: Zapraszamy do placówek i na alierbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
18: Teraz w Netto polskie pomidory Marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy Sztuka Mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
19: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
20: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
21: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
22: Raz, dwa, trzy.
21: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
19: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
0: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. I już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Młodzi Polacy podbijają świat. Spotkaj ich na żywo. Już 23 września w The Tides w Warszawie. Jubileuszowa 10. edycja Forbes Polska. 30 przed 30. Będą tam bohaterowie listy, przedsiębiorcy i inwestorzy. Kup bilet i nie czekaj na przyszłość. Spotkaj tych, którzy ją tworzą.
23: Castorama. Teoria
24: i praktyka.
23: W teorii dobry plan wystarczy.
24: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
25: Po reklamie.
26: Antyradio.

0: Jeszcze w tym miesiącu może dojść do spotkania Trump-Zełenski. Węgry pozbywają się rosyjskich dyplomatów w obawie o bezpieczeństwo. Stabilnie w domowych budżetach Polaków. 1/4 z nas się poprawiło.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 13. Mieszko Drescher, zapraszam. Spotkanie Trump-Zełenski nawet w tym miesiącu. Przynajmniej drugi z panów ma taką nadzieję. Ukraiński prezydent przekazał, że podczas tego spotkania można było omówić kwestie dotyczące obrony jego kraju przed rakietami balistycznymi. Do tych rozmów miałoby dojść 20 września, czyli nie w najbliższą, a w kolejną niedzielę.
1: Prawda Antyradia.
0: Węgry tymczasem wydalają 10 rosyjskich dyplomatów. Jak przekazał tamtejszy MSZ, to dlatego, że ci ludzie prowadzili niedopuszczalne działania. Jak czytamy, decyzja ma służyć ochronie bezpieczeństwa i suwerenności kraju, ale nie oznacza zerwania stosunków dyplomatycznych z Rosją. Czym konkretnie zawinili Rosjanie, nie jest jasne.
1: Prawda Antyradia.
0: Nie tylko w dyplomacji układanie się z Rosją przynosi negatywne skutki. Kolejny raz został opóźniony termin zakończenia budowy elektrowni atomowej w węgierskiej miejscowości Paks. Buduje ją rosyjski Rosatom. Portal Politico pisze o poufnym harmonogramie, który zakłada 2034 rok. Sprawa ciągnie się od 2014. Pierwotnie inwestycja miała być gotowa w tym roku.
1: Prawda Antyradia.
0: Ponad 30 milionów złotych będzie kosztować modernizacja OIOM-u w Sosnowieckim Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym. To kluczowa inwestycja, bo po niej będzie więcej miejsc dla pacjentów w stanach bezpośredniego zagrożenia życia, mówi Marta Kwiatkowska, dyrektor do spraw administracyjno-technicznych.
2: Powstaną nowe stanowiska intensywnej opieki medycznej, czyli mówimy tutaj o pełnym zapleczu, jeśli chodzi o sprzęt i aparaturę medyczną, kolumny, mosty medyczne, kwestia wentylacji, klimatyzacji, czyli dostosowujemy się do XXI.
0: Modernizacja potrwa do 2027 roku.
1: Prawda Antyradia.
0: W finansach raczej stabilnie. Ponad 40% Polaków deklaruje, że w ich domowym budżecie jest tak samo jak było rok temu. 1/4 twierdzi, że jest lepiej. Santander Consumer Bank, Magdalena Grzelak.
3: 31% wskazuje, że ich finanse uległy w tym czasie pogorszeniu. O spadku częściej mówią kobiety. Dotyczy to 36% z nich w porównaniu do 28% wśród mężczyzn.
0: Prawie połowa z nas na bieżąco sprawdza stan konta.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
0: Słonecznie i bez opadów w całej Polsce, na termometrach od 18 stopni na Helu do 28 w Legnicy. W większości kraju w ciągu dnia w okolicach 30, nieco cieplej, nieco chłodniej na wybrzeżu. Jutro przelotne opady też na wybrzeżu i na Dolnym Śląsku. Temperatura jak dziś, miejscami nawet cieplej. W czwartek już do 20 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
1: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk. Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.

0: ale to jest brzmieniowa potęga. Brian May, Daniel Pendleton i The Darkness.
1: Rokomotywa w Antyradiu.
0: Tak, oto potężnie weszliśmy do dzisiejszego wydania Rokomotywy w Antyradiu we wtorek 8 września. 11 minut prawie po godzinie 13. Tomasz Kasprzyk, kłaniam się i zabieram was jak zwykle w muzyczną podróż, która potrwa do godziny 16. Dziś z rzeczy ważnych będę miał dla was podwójne zaproszenie na koncert Hollywood Vampires. Koncert odbędzie się za 2 dni, 10 września w łódzkiej Atlas Arenie, więc będzie szansa, żeby powalczyć o zaproszenia. No i także myślę, że do kogoś z was zadzwonię, bo podobno masa zgłoszeń jest do tego, żeby wylecieć do Las Vegas razem z Antyradiem, więc dziś ktoś z was zapewni sobie miejsce oficjalnie w półfinale konkursu. Przypomnę, 1 października Metallica zagra pierwszy koncert w Las Vegas w przecudnej urody hali Sphere. No i ktoś z was, słuchaczy Antyradia, będzie na tym koncercie. Przelot, nocleg i oczywiście zaproszenie na koncert gwarantujemy. Wy wejdźcie na naszą stronę antyradio.pl i zapoznajcie się ze szczegółami, albo nie oddalajcie się od Antyradia, bo no więcej jeszcze będę dzisiaj z pewnością was informował.
1: Rokomotywa w Antyradiu.
0: Ale także wrócę do Kiss. No chyba wczoraj powiedziałem, że Kiss pracuje nad nową muzyką. Tommy Thayer ostatnio udzielił wywiadu, no i co nieco zdradził.

0: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
1: Hey yo, this is Måneskin.
2: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
4: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
3: Antyradio. Najlepsze.

0: Reklama.
1: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
2: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
1: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
2: To będzie dla mnie zaszczyt.
3: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
4: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
5: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.

0: oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
4: Lidl. To się opłaca. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

Queer Hammer w Antyradio. Bartek mi przypomina, że Mira Kubasińska dziś ma rocznicę urodzin. Słusznie, urodziła się 8 września 1944 roku, wokalistka Breakout. W latach 60. zdobyła popularność śpiewając kompozycję swojego męża, czyli Tadeusza Nalepy. Gdybyś kochał, hej, na drugim brzegu tęczy, czy poszłabym za tobą. Zmarła w 2005 roku. Ale warto także wspomnieć, że Mira Kubasińska występowała też solo. Miała udar mózgu. Zmarła w październiku 2005 roku. A propos męża, pani Miry, też nieodżałowanego, no to teraz Breakout.

0: Lemonheads zamykają pierwszą część dzisiejszego naszego wspólnego spotkania w Lokomotywie Antyradio z nagraniem Mr. Robinson. Bo zbliża się godzina 16, za chwilę kilka praw. 14 za moment Prawda Antyradia, a ja wracam tuż po.
1: Witajcie kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
2: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd. Będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha. Media Expert
3: to you. O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
8: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.

0: Wow!
1: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
0: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
2: Zapraszamy do placówek i na alior.bank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Prezydent z drugim projektem ustawy o kryptowalutach Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś zgodnie z zapowiedzią. Europejskie zawody motorniczych wkrótce w Warszawie.
4: Prawda Antyradia.
5: Minęła 14. Mieszko Drescher, zapraszam. Przepisy o kryptowalutach raz jeszcze. Swój drugi projekt w tej sprawie składa Karol Nawrocki. Szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki zapowiedział, że ten około 100-stronicowy dokument ma być bardzo zbliżony do rządowej wersji ustawy, którą ostatnio zawetował prezydent. Jest w nim 16 poprawek, na przykład wzmacniających kontrolę sądową nad zamykaniem stron giełd kryptowalutowych w sieci. Zbigniew Bogucki liczy, że teraz premier skończy ze swoim uporem w tej sprawie.
6: Tak potrzebny jest kompromis. Jest ten kompromis po stronie pana prezydenta. Dlaczego nie można tutaj przynajmniej kilku z tych poprawek przyjąć?
5: Co byłoby zdaniem szefa prezydenckiej kancelarii ostatecznym rozwiązaniem tego jałowego sporu? Pierwsze komentarze rządzących są raczej sceptyczne.
4: Prawda Antyradia.
5: Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Polak był więziony przez reżim Łukaszenki przez 5 lat i najwyraźniej mu mało. Został uwolniony pod koniec kwietnia. Już wtedy zapowiadał, że chce wrócić na Białoruś. Przyznawał, że ma świadomość, że może ponownie trafić za kratki.
4: Prawda Antyradia.
5: Przyjemniej i bezpieczniej czeka się na pociąg w Mysłowicach. Stacja kolejowa została kompleksowo wyremontowana. Pasażerowie korzystają z odnowionych i podwyższonych peronów, co ułatwia wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Są windy, czytelne informacje pasażerskie i nowe nagłośnienie. Stacja Mysłowice została też pilotażowo dostosowana do standardów Unii Europejskiej.
7: Chodzi o numerację peronów. W ramach tego pilotażu każdy tor dzisiaj to jest peron, czyli jak tutaj stoimy na tym peronie, to jeden tor będzie jednym peronem, drugi tor będzie drugim peronem. Tak to jest dzisiaj w standardach Unii Europejskiej.
5: Wyjaśniał dyrektor zakładu linii kolejowych w Sosnowcu PKP PLK Zbigniew Gawracz. Inwestycja kosztowała 23 miliony złotych.
4: Prawda Antyradia.
5: Na warszawskich torach odbędą się europejskie zawody motorniczych. Wystartuje 26 ekip, z Polski dwie, drużyna gospodarzy i ekipa z Gorzowa Wielkopolskiego, która wygrała zawody ogólnopolskie. 23 drużyny przyjadą z Europy, jedna z Melbourne w Australii. Zmierzą się w 6 konkurencjach, a na tego typu imprezach bywają naprawdę nietypowe. Tramwaje warszawskie, Widol, Turbanowicz.
8: Niektóre konkurencje są bardzo widowiskowe, jak zbijanie kręgi tramwajem czy bilard tramwajowy, ale oczywiście są też takie, które wymagają pokazania precyzji, jak dokładne zatrzymywanie się w określonym miejscu, co jest punktowane.
5: Zawody będą 19 września. Słonecznie i bez opadów w całej Polsce, na termometrach w granicach 30 stopni, najcieplej w Legnicy. Jutro podobna temperatura, miejscami nawet cieplej. Na Wybrzeżu i Dolnym Śląsku przelotne opady. Wieczorem i w nocy mocniej popada i od czwartku znów chłodniej, raczej do 20 stopni.
4: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: utrzymają swój poziom od lat. Leave Me Behind, nowy Nickelback.
1: Master of Vegas w Antyradiu.
0: No to ostatnia chwila, żeby dołączyć do tych osób, które dziś zostaną wskazane. Dzisiaj będę do kogoś z was dzwonił. Hasło jeszcze obowiązuje, Krabi Hood. Wejdźcie na naszą stronę internetową antyradio.pl, wpiszcie Krabi Hood i opiszcie i przedstawcie Antyradio muzyką Metaliki. No a potem napiszcie, w jaki sposób staliście się fanami Metaliki. To są dwa zadania, które należy wykonać. W ogóle, jeżeli chcecie powalczyć o nagrodę główną, musicie łącznie uzbierać 5 takich haseł i 5-krotnie wysłać do nas formularz z 5 różnych dni oraz, tak jak mówię, wykonać to dodatkowe zadanie konkursowe, czyli napisać, w jaki sposób staliście się fanem Metaliki. Wszystko jest dostępne na naszych stronach internetowych antyradio.pl. No a gra toczy się o wylot do Las Vegas 1 października w Las Vegas, w sali widowiskowej Sphere. Pojawi się Metallica, no i ktoś z was też na widowni zasiądzie.
1: Leć na koncert Metalliki do Las Vegas z Antyradiem.
0: Jeszcze wam daję trochę czasu. Krabi Hood. No ale w tej godzinie wykonam do kogoś z was telefon, więc miejcie aparaty telefoniczne przy sobie, żeby potem nie było jakichś problemów.

0: Tomasowska w Antyradio. Ledwie wczoraj. Ledwie wczoraj to nagranie znajdowało się na liście przebojów Turbo Top. A teraz, o ile nie pamięć nie myli, powinna być piosenka zatytułowana Sos Chaosu. Czy ten utwór będzie w notowaniu dzisiejszym? Przekonamy się wspólnie po godzinie 20, ponieważ za Franka będę miał zaszczyt poprowadzić w tym tygodniu listę przebojów Turbo Top, więc jeszcze macie trochę czasu do głosowania. No i ostatnie minuty na to, żeby odezwać się na naszych stronach antyradio.pl w sprawie Metaliki, bo za chwilę do kogoś dzwonię.
1: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
2: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
3: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji. Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Wygenerowano z AI.

0: Start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Ty plus szybka przekąska równa się smaczna promka w Carrefourze. Wszystkie kabanosy marki Tarczyński w promocji drugie 80% taniej. Oferta ważna do 12 września.
1: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
2: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś.
3: Naturalnie, sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy Frosta kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
5: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład

0: wiśni 500 gramów, 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuk na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Nie oprzesz się tej fali. Trasa Tsunami Sea już 23 września dotrze do Polski. Spirit Box, Ginger i Dying Wish zagrają w Pre-Zero Arenie Gliwice. Tak brzmi przyszłość metalu i ma głos kobiety. Na koncert Spirit Box zaprasza Antyradio.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: Tu hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.
14: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Placebo. YouTube. Lenny Kravitz. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: Kto śpiewał ze mną Ręka w górę?
1: A, pewnie, że tak.
0: Hey Jude i The Beatles. I ze wskazaniem na muzyczną kartę kalendarza, bo to był 8 września 1968 roku, kiedy w telewizyjnym programie Frost on Sunday Beatlesi wykonali właśnie tę piosenkę jako nowość. Hey Jude. Kompozycja pojawiła się na pierwszym singlu zespołu wydanym przez ich własną wytwórnię. No i co ważne, był to najdłuższy utwór, który dostał się na szczyt brytyjskiej listy. A czas? Prawie 7 minut. No i dobra.
2: Master of Vegas w Antyradiu.
0: Ale są rzeczy ważniejsze, nie Maciek?
3: Zgadza się.
0: Pewnie, że tak. Beatlesi czy Metallica, jeżeli chodzi o ciebie?
3: Metallica, oczywiście.
0: No, a dlaczego?
3: Oj, długa historia. Wszystko się zaczęło tak, jak właśnie opisałem, od pożyczonej MP3 od mojej siostry, gdzie znalazłem utwór One i po prostu...
0: Serio? Od One się wszystko zaczęło?
3: Tak jest.
0: Kurczę, to trochę jak z Wodeckim od Bacha, nie?
3: Trochę tak.
0: Podstawy, tak. Maciek, dobra, najpierw hasło poproszę, żebyśmy dalej mogli kontynuować.
3: To jest Krabi Hood.
0: Krabi Hood, pewnie, że tak, oczywiście. Maciek, a czym, jak byś przedstawił Antyradio zespołowi Metallica? Da się w ogóle nas przedstawić, czy nie?
3: Oj, to naprawdę na różne sposoby można przedstawić, ale tak pomyślałem, że po prostu jest to świetna ekipa zrywanych ludzi, którzy pomagają ludziom przeżywać koncerty, na które na przykład nie mogli z jakichś powodów pójść.
0: A to miłe, pamiętam, to bardzo.
3: Jak była właśnie Metallica w Polsce, to dużo było w Antyradiu Metalliki, także...
0: Nie byłeś na koncercie, a słuchałeś Antyradia?
3: Tak, na jednym tak.
0: Ale super, no to miło. To widzisz, czyli warto, dobrze. Bardzo nas to cieszy i nie będziemy odpuszczać oczywiście. Maciek, pytanie podstawowe. Co ty robisz 1 października? Czy masz jakiś plan?
3: No nie wiem. Jak się coś urodzi, to może jakoś inaczej czas zaplanuję.
0: To byś wtedy sobie wszystko wywalił do góry nogami, tak żeby polecieć do Sfir, nie?
3: Myślę, że tak.
0: Czy światła w Sfir dużo mogą zmienić, taka elektronika, jeżeli chodzi o Metallicę, czy w przypadku Metalliki to jednak ta muzyka broni się sama?
3: Muzyka swoją drogą, ale gdyby tak Jamesa zobaczyć 360 wokół i tą ekipę, no to coś innego.
0: No, to by było fajnie. Słuchaj, Maciej, no kto wie? Wszystko jest przed tobą, ponieważ dzisiaj przecudnej urody płyta kompaktowa jest twoja. Nie odpuszczaj, bierz udział w konkursie dalej, ponieważ musisz uzbierać 5 haseł no i wysłać do nas 5 takich... rozwiązanych zadań, jak dzisiaj, żeby dostać się do finału. A potem, kto wie, być może szczęście się uśmiechnie do ciebie. Wszystkiego dobrego i trzymam kciuki. Mamy już kontakt do siebie, także wypatruj listonosza, bo niespodzianka leci do ciebie.
3: Super, dzięki bardzo.
0: Wszystkiego dobrego. Dobrego dnia, hej.
2: Master of Vegas w Antyradiu.
0: Maciek z Krakowa. Do niego pofrunęła kolejna nagroda. A która powędruje kolejna nagroda do was? No nasłuchujcie Antyradia, nasłuchujcie. A, ważne, trzeba by było teraz zmienić hasło, bo to już będzie kolejne hasło. Skoro mamy środę, to może tak, weźmy tak. Środa, dzień loada. Jak load. Środa, dzień loada. To jest kolejne hasło dzisiejszego konkursu. Środa, dzień loada.

0: Dire Straits na Brokomotywie w Antyradio. Gdzieś tam Sphinx jeszcze śpiewając Uła, muła. Bardzo mi się podoba ten fragment. 7 minut pozostało do godziny 15 i za moment prawda Antyradio, ale czym zamkniemy drugą część? Jeszcze informacja dla tych, którzy chcieliby wybrać się na koncert Hollywood Vampires 10 września do łódzkiej Atlas Areny. Napiszcie mi proszę, kto waszym zdaniem z tego zespołu jest największym wampirem i dlaczego? Kto z zespołu Hollywood Vampires jest waszym zdaniem największym wampirem i dlaczego? Dajcie znać. kasprol@antyradio.pl. A do kogoś z was za kilkanaście minut uśmiechnie się szczęście. Podwójna wejściówka na koncert Hollywood Vampires do łódzkiej Atlas Areny. Czekam.
1: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
2: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
3: Hey, this is Doug McKagan, and you are listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Master of Vegas w Antyradiu trwa. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie Sphere. Słuchaj Antyradia. Zbierz 5 metalikowych haseł, wejdź na naszą stronę, pobisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metallica. Stawiamy przelot, hotel i wejście na koncert. To być może ty zostaniesz Master of Vegas. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
5: Reklama. Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
11: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad, kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.

Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow!
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii dobry plan wystarczy.
8: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Młodzi Polacy podbijają świat. Spotkaj ich na żywo. Już 23 września w The Tides w Warszawie. Jubileuszowa 10. edycja Forbes Polska. 30 przed 30. Będą tam bohaterowie listy, przedsiębiorcy i inwestorzy. Kup bilet i nie czekaj na przyszłość. Spotkaj tych, którzy ją tworzą.
11: Po reklamie.
12: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Van Halen. Garbage. Kula Shaker.

0: Ηλίας The Rock Up on the radio. Αντιράδιο. Najlepszy rock na świecie.
1: Awantura o kryptowaluty szybko się nie skończy. Jest komentarz premiera. USA całkowicie zablokowały eksport ropy z Iranu. Komunikacja miejska na żądanie okazuje się strzałem w dziesiątkę w Krakowie.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 15. Mieszko Drescher, zapraszam. Ruszyła machina rozliczeń zonda krypto, mówi Donald Tusk. Tak odniósł się do drugiego prezydenckiego projektu ustawy o kryptowalutach. Premier całkowicie wyklucza kompromis, bo jego zdaniem prezydent PiS i Konfederacja zgłaszają poprawki po myśli giełdy zonda krypto.
2: Skończyło się bezkarne chronienie interesów mafijnych, także bez złudzeń, panowie. Nie pozwolimy na żadne kompromisy w tej kwestii.
1: Mówił Donald Tusk. Według Tuska w Pałacu Prezydenckim widać strach w związku z rozliczaniem afery.
0: Prawda Antyradia.
1: Eksport irańskiej ropy całkowicie wstrzymany. To skutek amerykańskiej blokady portów w Iranie, o czym piszą media z Izraela i USA. Ale dochody Teheranu skończą się dopiero w połowie grudnia, bo ma jeszcze zapasy poza Zatoką Perską, z których wciąż sprzedaje ropę. Według analityków blokada okazuje się skuteczniejsza niż sankcje gospodarcze, ale na kapitulację Iranu się nie zanosi.
0: Prawda Antyradia.
1: 65 tysięcy przejazdów, 70 tysięcy przejechanych kilometrów i 80 tysięcy pasażerów. Tak w liczbach wygląda pilotaż Laikbusa. To krakowskie mikrobusy zamawiane przez aplikację. Usługa okazała się strzałem w dziesiątkę i będzie kontynuowana. Aby z niej skorzystać, trzeba pobrać nową miejską wersję aplikacji, mówi Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego.
3: Czy to dla systemu iOS, czy to dla systemu Android, aplikacja się nazywa Laikbus 2.0, ponieważ ze względu na RODO nie byliśmy w stanie tych wszystkich kont z jednej aplikacji przeimportować do drugiej aplikacji.
1: Więcej szczegółów na stronach ZTP.
0: Prawda Antyradia.
1: Ptak jak żywy, tylko w ludzkiej skórze. Po raz trzeci w Warszawie odbędą się mistrzostwa w naśladowaniu ptaków paszczą. Zlot w najbliższy piątek o 19 w Barze Studio.
4: W zeszłym roku była mewa. Dwa lata temu drost. W tym roku też ma się dziać dźwiękowo, mówi jedna z prowadzących imprezę Joanna Pawluszkiewicz.
5: Sikorki, gołębie, pojawia się w tym roku drop.
4: Ptasie trele wychodzące z ludzkich ust budzą entuzjazm.
5: Co roku jest nas coraz więcej, więc warto, myślę, przyjść sobie już przed 19 i spokojnie zająć jakieś miejsce.
4: W zeszłym roku konkurs wygrał Marcel Słowik. Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawie 3 minuty po 15.
6: Na kultura. Zapraszam. Rancho wraca. Jest pierwszy zwiastun 11 sezonu z grudniową datą premiery. Zemsta Wiedźm pokaże Wilkowyje 10 lat później i kolejną polityczną intrygę. Powstanie 6 odcinków mają ostatecznie zamknąć historię mieszkańców wsi. Backrooms może dostać ciąg dalszy. Według medialnych doniesień 21-letni Kane Parsons podpisał umowę na reżyserię drugiej części dla A24. Pierwszy film, który zarobił prawie 400 milionów dolarów, wyrósł z 9-minutowego nagrania, które 16-letni Parsons wrzucił do sieci kilka lat temu. A24 jeszcze nie potwierdziło podpisania kontraktu. Batman 2 ma radykalnie zmienić kurs. Odtwórca głównej roli, Robert Pattinson, mówi, że scenariusz na nowo opowiada tę postać. Zdjęcia potrwają do końca roku, premiera 18 lutego 2028 roku.
1: Słonecznie i bez opadów w całej Polsce, na termometrach w granicach 30 stopni, najcieplej w Legnicy. Jutro podobna temperatura, miejscami nawet cieplej, na Wybrzeżu i Dolnym Śląsku przelotne opady. Wieczorem i w nocy mocniej popada i od czwartku znów chłodniej, raczej do 20 stopni.
0: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: to ładna pieśń. Insignificant Other i Queens of the Stone Age.
1: Rokomotywa w Antyradiu.
0: Nie wiem jak wy, ale ja bardzo lubię te melodie, które w głowie gdzieś tam ma pan Josh Homme. Ma coś niepowtarzalnego. I to tak trochę od niechcenia, prawda? Queens of the Stone Age. Klasa, klasa, klasa. Mam nadzieję, że będzie wysoko w zestawieniu listy przebojów Turbo Top. 13 minut po 15. Tomasz Kasprzyk, witam w kolejnej odsłonie dzisiejszej Rokomotywy w Antyradio. I spieszę z informacją, że Kiss powracają z nową muzyką. Znaczy, nie powracają, pracują nad nową muzyką. No, tak się umówmy. Tommy Thayer, gitarzysta, powiedział ostatnio, że zespół nagrał nowy utwór napisany przez Paula Stanleya. To pierwsza taka naprawdę konkretna informacja o nowych nagraniach grupy, która, przypomnę, zakończyła regularną działalność koncertową w 2023 czy 2024? Chyba w 2023 roku. Tak, i Tommy Thayer powiedział tutaj cytat: nagraliśmy świetną nową piosenkę, którą napisał Paul. To prawdopodobnie wszystko, co mogę wam teraz powiedzieć. Podkreślił także, to ważne, że Kiss nie zamierzają nagrywać kolejnego albumu, ale tutaj już fani zaczęli knuć, że materiał może znaleźć zastosowanie w rozwijanym przez Kiss projekcie awatarowym, więc będziemy się temu przyglądać, podsłuchiwać, podglądać, jak tylko coś więcej będziemy wiedzieć. Błyskawicznie was o tym poinformujemy.
1: Rokomotywa w Antyradiu.

0: Wszyscy z was stawiali na Alice'a Coopera. Zdecydowana większość oczywiście, jeżeli chodzi o wampira, ale podobało mi się, co tam pisała Angelika. Uważam, że Johnny Depp jest największym wampirem wśród tych Hollywood Vampires, bo jako jedyny nie musi udawać. Ma to już we krwi. W Rocznych Cieniach w serii Tima Burtona wcielił się przecież w niezapomnianego wampira Barnabasa Collinsa, a po takim doświadczeniu trudno konkurować z kimś, kto potrafi jednym spojrzeniem hipnotyzować, a gitarą prawdopodobnie również skutecznie przyciągać ofiary. To prawda. Johnny Depp, wampir kompletny, filmowy, muzyczny i z dawką mrocznego uroku. Raz wampir, zawsze wampir. Angelika, zaproszenie jest twoje.
1: Serdecznie, Tomuniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Anti Radio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Anti Radio.

0: Promocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert.

0: zdrowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
0: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
3: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Po reklamie.
11: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
12: To jest Rock News w Antyradio.
13: Grzegorz Kornacki, zapraszam. To jedna z naszych ulubionych piosenek, jakie napisaliśmy. Tak, Nothing But Thieves zapowiadają wieczorną premierę A Different Kind of Happiness. Kawałek jest kolejną już zapowiedzią płyty Stray Dogs, która ukaże się 25 września. Koncert ją promujący w styczniu w Atlas Arenie w Łodzi. Nie pytaj, co możesz zrobić dla The Who, zapytaj, co The Who zrobią dla Ciebie. Zespół będzie podpisywał płyty przed październikowymi koncertami w Warszawie. Sesja składania autograf.

0: Rafów będzie w Beer & Bones 19 października. Tego dnia będzie też pierwszy z dwóch koncertów The Who w klubie Stodoła. Oba występy, jakby ktoś był zainteresowany, mają różnić się setlistami. Bilety są dostępne i będą w Antyradiu. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
1: To był Rock News w Antyradiu. Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

klasyka muzyki przez wielkie klawy. Nikomu nie wolno się z tego śmiać. W Lokomotywie w Antyradio Kobra Nocka. Jeszcze jedna ważna data, bo to był 8 września 1990 roku, kiedy John Bon Jovi jako solowy wykonawca wprowadził na pierwsze miejsce Billboardu single z piosenką Blaze of Glory. Kompozycja została napisana na potrzeby filmu Young Guns 2. Pierwotnie zresztą reżyser chciał umieścić na utwór Dead or Alive, ale pan John stwierdził, że słowa nie pasują do fabuły i zaproponował napisanie innej piosenki. No i właśnie taką oto napisał.

Offspring. Looking out for one. Prawie na koniec naszego dzisiejszego wspólnego spotkania w Rokomotywie z Antyradio, bo na koniec jeszcze będzie ślicznie i klasycznie po polsku, ponieważ niespełna 12 minut pozostało do godziny 16. Za chwil kilka, czyli o 16 Prawda Antyradia, po 16 tradycyjnie para z głośników, Małgo Wierzyjewska, która już wróciła z urlopu ku naszej radości, no i oczywiście Tomasz Szambroży Oberty. Dwójka niepowtarzalna będzie was rozbawiać do godziny 20, a ja wpadnę tutaj z kolejnym notowaniem Turbotopu dziś po 20. A na razie dziękuję. Tomasz Kasprzyk, miło było. Zostawiam was w objęciach Dżem.

0: Alexianerka.
1: Hey guys, this is Sharon from Wooden Station.
2: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age, and you're listening to Anti Radio, the best rock station in Poland.
3: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio, najlepszy rok na świecie. Autopromocja, nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Ostre spojrzenie na świat, ostry umysł, ostre poczucie humoru, ostry język nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
5: Takich jak ogórki polskie krótkie, pewni dobrego, teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Rebelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.

0: 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Teraz w Netto polskie pomidory marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
10: Po reklamie.
11: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Green Day. Bon Jovi.

0: παρέας The Rock Up on the radio. On the radio. Najlepszy rok na świecie.
1: Służby namierzyły sprawcę ataków na niemiecki system energetyczny. Tymczasem w Rumunii wpadł sabotażysta rosyjskiego pochodzenia. Mistrzostwa motorniczych wkrótce w Warszawie zjadą zawodnicy z całej Europy.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 16. Mieszko Drescher, zapraszam. Wpadł podejrzany o serię ataków sabotażowych na stacje elektroenergetyczne w całych Niemczech. Policja zatrzymała 48-latka, a jakże, w pobliżu elektrowni, na zachodzie kraju. Według tamtejszych mediów zwrócił na siebie uwagę próbą ominięcia zapory drogowej i miał przy sobie materiały wybuchowe. Cała ta seria ataków trwa od tygodnia. Przyznawał się do nich w listach mężczyzna walczący z paliwami kopalnymi. Tymczasem w Rumunii służby udaremniły operację sabotażową w wykonaniu obywatela Rosji. Robił zdjęcia strategicznym obiektom i ukraińskim transportom. Zatrzymany był pod obserwacją służby wywiadowczej od lutego.
0: Prawda Antyradia.
1: Decyzja prezydenta w sprawie ślubowania Macieja Berka zależy od współpracy Sejmu z kancelarią prezydenta, tak mówi szef kancelarii Karola Nawrockiego. Zbigniew Bogucki przekazał, że wątpliwości dotyczące wyboru Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego są gigantyczne.
0: Prawda Antyradia.
1: 26 drużyn motorniczych zmierzy się ze sobą w Warszawie 19 września na Marszałkowskiej przy Placu Centralnym Europejskie Zawody Motorniczych.
2: Zawody motorniczych są jak Eurowizja. Europa plus, mówi wiceprezes tramwajów warszawskich Konrad Niklewicz.
3: 26 drużyn z całej Europy oraz jedną drużynę z Australii.
2: Z Polski drużyny będą dwie, mówi Witold Urbanowicz z tramwajów warszawskich.
4: Warszawa jako gospodarz i Gorzów Wielkopolski jako zwycięzca ogólnopolskich mistrzostw motorniczych.
2: Sześć konkurencji odbędzie się na dwóch typach tramwajów, Pesie i Hyundaiu.
4: Dla zawodników z innych miast przewidujemy dzień treningowy na zajezdni Anopol.
2: Co dokładnie jest w programie, organizatorzy nie zdradzają, ale na takich zawodach zdarzają się perełki.
4: Zbijanie kręgi tramwajem.
2: Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
1: W stolicy zawody motorniczych, a w Katowicach rusza e-sportowa Liga Szkół. Trwają zapisy na turniej w grze mobilnej Brawl Stars. Zaplanowano 6 turniejów kwalifikacyjnych, które odbędą się podczas 3 wrześniowych weekendów. Finał w październiku, mówi Michał Mendala z ratusza.
5: W tym roku po raz pierwszy finał będzie odbywał się podczas nowego wydarzenia, które zagości w katowickim spotku ESL Pro League. I podczas tego wydarzenia będą mogli zmierzyć się najlepsi uczniowie katowickich szkół właśnie w Brawl Stars. Same rozgrywki finałowe zgromadzą 8 najlepszych teamów.
1: Chmurzy się na północnym zachodzie, w pozostałej części kraju słonecznie i bez opadów. Na termometrach około 28-30 stopni. Jutro nawet cieplej, do 33, ale głównie na południowym wschodzie. Na wybrzeżu i Dolnym Śląsku przelotne opady. Wieczorem i w nocy mocniej popada i od czwartku znów chłodniej, raczej do 20 stopni.
0: Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: para zgłośników w Antyradiu.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Dzień dobry wieczór Państwu, kłaniamy się nisko, to my, Wasz ulubiony duet, najlepszy od czasów Flipa i Flapa.
1: Właśnie chciałem powiedzieć, weź tak już nie zakładaj, że najlepszy i ulubiony.
2: Tak zakładam.
1: Dobra.
2: Tak niech będzie. Pat i Patason na miarę naszych możliwości, czyli Małgo Wierzejewska.
1: Szukasz problemu i Tomek Ambroży Oberty.
2: Kłaniamy się nisko. Para zgłośników będzie buchać do godziny 20. Dzisiaj między innymi pojawi się u nas prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, który idzie na wojnę z geografią.
1: Sprawdzimy, skąd bierze się głos muzyczny.
2: Będzie również o tym, kto ma najbardziej spiczasty pocisk balistyczny, czyli o kompleksie grubego kima.
1: I będzie jeszcze o tym, że tata doniósł na synów, a synowie na tatę.
2: No proszę, jaka piękna patologia. To wszystko i o wiele więcej dzisiaj do godziny 20. Będzie również Master of Vegas, będzie również kalambur dźwiękowy, ostatni będą pierwszymi, no i będzie konkurs, w którym będzie można wygrać pakiety startowe na Runmageddon. No
1: właśnie, dwa takie podwójne. Wróć, nie, jeden. Jeden podwójny, dwa podwójne.
2: To...
1: Dwa pakiety.
2: No, ja się odcinam od tego.
1: Wiedziałam, że się pogubię.
2: To się wszystko wyjaśni. Iron Man teraz. Maiden.

0: Moja dziewuszka nie ma serduszka, śpiewał klasyk Jeremi Przybora, a u nas inna dziewczyna z sercem ze szkła, czyli Blondie w parze z głośników, 22 minuty po godzinie 16.
1: A teraz będzie informacja, o którą nikt nie pytał, ale każdy potrzebuje wiedzieć.
0: Słuchajcie,
1: co się stanie, kiedy łososiom podamy kokainę?
0: No właśnie.
1: Szwedzcy naukowcy postanowili to sprawdzić i okazało się, że ryby pod wpływem tego narkotyku ruszały w dalsze podróże. Ale największe zaskoczenie, jeszcze mocniej działała, tutaj będzie trudne słowo, benzoilogonina, czyli produkt rozkładu kokainy, który trafia do rzek i jezior razem ze ściekami.
0: Ryby przepływały nawet o prawie dwa razy większy dystans niż te z grupy kontrolnej. Naukowcy ostrzegają jednak, zmiana zachowania może mieć poważne konsekwencje dla całych ekosystemów.
1: Wiesz to, czyli chyba jednak mamy coś wspólnego z łososiami.
0: Tak?
1: No, my ludzie, po kokainie trudno usiedzieć w miejscu. Kokaina.
0: Faktycznie. Kokaina.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Hi, this is Jack White.
4: Hello, this is Mark Knopfler.
5: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Anti-Radio.
2: Gwiazdy Roka w Antyradiu.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Wygenerowano z AI.

0: tanie masz.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
6: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Może i skończyli z trasami, ale nie kończą z muzyką. Kiss przygotowali nowe nagranie. Gitarzysta Tommy Thayer ujawnił, że zespół ma gotowy kawałek napisany przez Paula Stanleya. Podobno kawałek jest świetny, ale całego albumu na razie z tego nie będzie. Thayer zaznacza, że Kiss nie chcą nagrywać płyty tylko dlatego, że taki jest naturalny krok. Nowa muzyka zawsze ma być wydarzeniem i mieć konkretny powód, żeby się pojawić. Gitarzysta zaznacza przy tym, że nie może powiedzieć nic więcej. The Rolling Stones znów mogą pojawić się na wielkim ekranie. Powstaje biograficzny film o kapeli. Stonesi mieli podpisać umowę ze studiem, a same prace są na początkowym etapie. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
5: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: alter ego Davida Bowiego. Kolejna część historii Ziggy'ego Stardusta, w której koniec się zbliża, ale na szczęście czeka wybawienie. A nosicielem tego wybawienia jest Gwiazdor, tylko nie należy tego mylić z postacią Dziadka Moroza czy innych fanaberii ze wschodu.
1: A propos Ziggy'ego Stardusta, to ja zawsze zazdrościłam mu stylówki.
0: O, ja
1: bardzo,
0: też.
1: Bardzo mi się podoba, jak on się ubierał.
0: Ale teraz czas, proszę Państwa, nie na rozmowy o modzie, tylko na rozmowę o tym, co można wygrać dzisiaj w konkursie. Ostatni będą pierwszymi, a można wygrać, jak zwykle, satysfakcję.
1: Tak.
0: Oraz t-shirt antyradia.
1: Tak, ale słuchajcie, ja w ogóle jestem pełna podziwu, bo ja sobie tutaj odsłuchałam tego, czego wy zaraz posłuchacie i ja nie mam zielonego pojęcia, co to jest i uważam, że te rebusy są naprawdę bardzo trudne.
0: To prawda, a nasza słuchalność radzi sobie nadspodziewanie dobrze i mam nadzieję, że tym razem też sobie poradzi. W konkursie ostatni będą pierwszymi. Waszym zadaniem jest odgadnąć, co zagra na koniec pary z głośników, a tytuł tej piosenki jest zaklęty w kalamburze dźwiękowym. No to uwaga, posłuchajcie kalamburu.
2: Nie, nie, nie.
3: Wziąłbym za słuchawkę i bym zrobił coś takiego. Przestań.
4: Trudno nie wierzyć w nic.
0: I jaka to piosenka?
1: Nie
0: Jeśli
1: wiem.
0: Macie jakieś propozycje, to dzwońcie od razu 321-321-600. No, a na wszelki wypadek puścimy wam kalambur jeszcze raz, co?
1: Dobra.
2: Nie, nie, nie.
3: Wziąłbym za słuchawkę i bym zrobił coś takiego. Przestań.
4: Trudno nie wierzyć w nic.
0: Do wygrania satysfakcja oraz t-shirt antyradia. Dzwonicie 321-321-600.
1: Ja bym nie wygrała ani satysfakcji, ani t-shirtu, ale trzymam za was kciuki.
0: Na pewno wam się uda. Przypominam, że tytuł piosenki może być w języku angielskim. Także kombinujcie. No a teraz Metallica.

0: głośników w Antyradiu.
1: Widzisz, nie możesz mi tak robić.
2: No, przepraszam.
1: Bo ja byłam przekonana, że sobie najpierw coś powiem, a dopiero potem wypuścisz podkład.
2: No, to przepraszam, znowu. Chciałem dobrze, wyszło jak zwykle.
1: Zupełnie się nie przejmuj, ale damy radę.
2: Damy radę, jakoś to się wszystko jeszcze ułoży. Linkin Park już za kilka chwil, za chwilę również Prawda Antyradia. No a teraz damy radę szybko wyskoczyć za ocean. Prezydent Stanów Zjednoczonych, posłuchaj, ewidentnie ma alergię na słowo Meksyk.
1: Oj, ma.
2: Nacapierzył się na budowę muru na granicy, chciał zmieniać nazwę Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską, no a teraz znowu idzie na wojnę z geografią, chce zmienić nazwę stanu Nowy Meksyk na Nowa Ameryka.
1: Ja nie będę komentować, w sensie nie będę mówić swoich zdań na temat prezydenta Ameryki, ale zacytuję, wiele osób sugerowało zmianę nazwy stanu Nowy Meksyk, jednego z najbardziej fałszujących wybory stanów wszechczasów, na Nową Amerykę. O ile bardziej prestiżowo i pięknie dla mieszkańców. Wow, uwielbiam to, napisał Donald Trump.
2: No tak, Trump zapewnia, że nie kierują nim żadne uprzedzenia rasistowskie. Przy okazji uznał jednak, że białe, spienione wody najsłynniejszego wodospadu Ameryki nie mogą nazywać się Niagara. Dlatego będą nosić nazwę America Falls, upadek Ameryki.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
4: Hey, what's up, it's Shannon.
5: And this is Sully from Godsmack.
6: Hey, this is Rob.
7: This is James from Metallica.
8: And I'm Lars, and you're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy Rocka w Antyradio. Antyradio.

0: Reklama.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: To nowy Lego Kreator 3 w jednym?
7: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
6: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
7: To będzie dla mnie zaszczyt.
8: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
9: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo, aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy, 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
14: Druga wojna światowa to największe wydarzenie w dziejach. Zmieniła cały świat i wszystkich ludzi. Każdy człowiek miał swoją historię. A te historie ukształtowały nas.
15: Superprodukcja dokumentalna. Tom Hanks. Druga wojna światowa. Nowe odcinki we wtorki o 21:00 tylko na History Channel.
0: Po reklamie.
16: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Po 5 latach w białoruskim łagrze Andrzej Poczobut wrócił w paszczę lwa. Jest zgoda państw Unii na patrioty dla Ukrainy. Szkoła nie zdaje egzaminu. Coraz więcej uczniów nie ma podstawowych umiejętności.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 17. Mieszko Drescher, zapraszam. Andrzej Poczobut zrobił to, co zapowiadał. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej wrócił na Białoruś. Opublikował już zdjęcie z Grodna. Jak mówi, zamierza spotkać się z rodziną i współpracownikami ze Związku Polaków.
2: Wszyscy się boją. Nie ma ludzi, którzy się nie boją. No ale nie należy strachem się kierować w życiu. No żyłem w tej paszczy, tyle lat. Dla mnie to jeszcze jest jakieś takie, no zadomowiłem się w paszczy lwa. Da.
0: Wyjazd ma trwać tydzień. Następnie uda się do USA i Kanady, gdzie spotka się z działaczami Polonii. Stamtąd ma wrócić do Polski. Andrzej Poczobut przesiedział 5 lat w łagrze. Aleksandr Łukaszenka wypuścił go wiosną w ramach wymiany więźniów zaaranżowanej przez USA.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest zgoda na zakup elementów systemu Patriot dla Ukrainy. Państwa Unii zgodziły się, aby Kijów sfinansował je ze środków wspólnoty. Ukraina musiała się wystarać o taką zgodę, dlatego że sprzęt jest produkowany poza Unią. W pierwszej transzy ma na to pójść około 3 miliardów euro. To środki z unijnej pożyczki w wysokości 90 miliardów euro.
1: Prawda Antyradia.
0: Dzieci coraz mniej wynoszą ze szkoły. Regres pokazuje światowe badanie PISA 2025. 15-letni uczniowie gorzej radzą sobie z podstawowymi rzeczami. Dobitnie to widać po wzroście tych, którzy nie mają nawet podstawowych umiejętności czytania. W 2012 roku to było 11% uczniów w Polsce i 18% w krajach OECD. Teraz to już 24% polskich uczniów i prawie 1/3 w OECD, przy czym polscy uczniowie są w ścisłej czołówce najlepszych wyników w Europie. A mówimy tu o absolutnych podstawach, które umożliwiają funkcjonowanie w społeczeństwie, jak rozumienie czytanego tekstu i łączenie kilku faktów. Winne są ponoć smartfony, mówi Joanna Kaźmierczak, która opracowała wyniki PISA.
3: Dzieciaki rzeczywiście w tych telefonach siedzą, krótkie filmiki oglądają, TikToki i tak dalej. Mniej czytają, mniej są w stanie się skupić na krócej.
0: Badani uczniowie, okazuje się, nie są ciekawi. Należą do najmniej zadowolonych z życia w Unii Europejskiej, a szkoła według nich nie przygotowuje do dorosłego życia.
1: Prawda Antyradia.
0: Testy syren alarmowych jednak później. Miały się zacząć dzisiaj w Warszawie, ale wystartują w czwartek i potrwają do kolejnego piątku. Trzeba się ich spodziewać między 10 a 16. To sygnały i komunikaty głosowe typu uwaga, ogłaszam alarm. To tylko ćwiczenia, nie trzeba się tym przejmować. Chmurzy się na północnym zachodzie, w pozostałej części kraju słonecznie i bez opadów. Na termometrach w granicach 28-30 stopni, jutro nawet cieplej do 33, ale głównie na południowym wschodzie. Na wybrzeżu i Dolnym Śląsku przelotne opady, wieczorem i w nocy mocniej popada i od czwartku znów chłodniej, raczej do 20 stopni.
1: Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.
4: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchnia Wikinga.pl

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: Oh, Captain, my Captain, chciałoby się zakrzyknąć. Dead Poet Society, czyli Stowarzyszenie Umarłych Poetów. Ja za każdym razem, kiedy wspominam tę scenę, mam ciarki, ale ten numer też ciarki wywołuje. Słuchajcie, Antyradia, para zgłośników.
2: A największe ciarki, wiadomo, są na koncertach i tak się składa, że mamy dla was podwójny bilet na koncert Blackstone Cherry 13 września, czyli bardzo niedługo, w Progresji w Warszawie. I co trzeba zrobić? Przeglądałam sobie dzisiaj kalendarz, ponieważ z poranka zostało mi, wiesz, człowiek kalendarny tam działał, więc ja sobie codziennie przeglądam to wszystko. I słuchajcie, dzisiaj mamy Dzień Przebaczenia.
1: Nie może być!
2: Mamy Dzień Przebaczenia i tak sobie pomyślałam, że możecie do nas zadzwonić, albo możecie do nas napisać. Dzwonicie pod numer 321-321-600, a piszecie do nas na adres mailowy paramant@antyradio.pl. Jeśli macie coś za uszami, tak, i chcielibyście kogoś przeprosić, to takie najfajniejsze przeprosiny nagrodzimy właśnie tym podwójnym biletem.
1: paramant@antyradio.pl, piszta. My wrócimy wkrótce do kalamburu dźwiękowego również. Będzie również dzisiaj o konkursie, w którym można wygrać bilety na koncert Metallica w Vegas. A teraz hej!

0: zupełnie nowe przestrzenie się otwierają, kiedy takie numery bierzecie ze sobą w podróż. Droga jakby szersza, no i krótsza bardziej do celu. O ile droga może być bardziej do celu. Tak potwierdza to zresztą 9 na 10 zarządców krajowych dróg i autostrad. Już za chwilę. Między innymi Korn, będzie również blok z wielkiej płyty i wrócimy do kalamburu.
1: Ale wcześniej, hop, przeniesiemy się do Czernichowa. Tam rodzinny konflikt, słuchajcie, który eskalował dość nietypowo, gdyż iż 61-letni tata znalazł w domu słoik.
0: Tak.
1: W tym słoiku było 20 gramów marihuany i zgłosił policji, że ta marihuana należy do jego synów.
0: Tak, no a synowie zaprzeczyli i... Mało tego, odbili pałeczkę, powiedzieli funkcjonariuszom, że to ojciec ma w domu nielegalną broń. Policjanci sprawdzili i słuchajcie, okazało się, że faktycznie znaleźli pod podłogą broń oraz 102 sztuki amunicji.
1: Grubo, ostatecznie cała trójka została zatrzymana, syn dostał zarzuty za narkotyki, a tata dostał zarzuty za broń. I takie mam wrażenie, że w tej rodzinie donoszenie to najwyraźniej taki sport zespołowy, tyle tylko, że każdy gra do własnej bramki.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Hi, I'm Roger Glover.
4: Hello, everyone. My name is Tobias, and I am from the band Ghost.
3: Hey, it's Paul Stanley here, and this is Ante Radio, and I love Poland.
2: Gwiazdy roka w Ante Radio.
5: Sponsorem programu był właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę start. Kuchniawikinga.pl.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Druga wojna światowa to największe wydarzenie w dziejach. Zmieniła cały świat i wszystkich ludzi. Każdy człowiek miał swoją historię. A te historie ukształtowały nas.
2: Superprodukcja dokumentalna. Tom Hanks. Druga wojna światowa. Nowe odcinki we wtorki o 21:00 tylko na History Channel.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Teraz w Netto polskie pomidory marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Młodzi Polacy podbijają świat. Spotkaj ich na żywo. Już 23 września w The Tides w Warszawie. Jubileuszowa 10. edycja Forbes Polska. 30 przed 30. Będą tam bohaterowie listy, przedsiębiorcy i inwestorzy. Kup bilet i nie czekaj na przyszłość. Spotkaj tych, którzy ją tworzą.
10: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
11: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Wielki powrót Queen z koncertem z Wembley. Winyl z zapisem legendarnego występu grupy jest najlepiej sprzedającą się czarną płytą w Polsce w ostatnich dniach w kategorii rockowej. Po nałożeniu na zestawienie gitarowego filtra na drugim miejscu objawia się Lady Punk i ich The Best Of. Trzecie jest Mysłowic z płytą Sun Machine, tuż pod podium Foreign Tongues, The Rolling Stones. A The Rolling Stones nie

0: zatrzymują się po tym, jak panowie wydali album, a może też w przyszłym roku zagrają jakieś koncerty. Okazuje się, że powstaje jeszcze film o tej kapeli. Stąd się mieli podpisać umowę ze studiem, a same prace są na początkowym etapie. Kolejne Rock Newsy jutro.
1: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.
2: Nowy narybek. Najlepszy w mieście.

0: Radio. Przede mną piąty studyjny album U2, wydany w marcu 1987 roku. Album inspirowany amerykańską i irlandzką muzyką korzeni, choć Ameryka stała się motywem przewodnim tego krążka. Płyta od razu zyskała uznanie krytyków i znalazła się na szczycie list przebojów w ponad 20 krajach i stała się najszybciej sprzedającym się albumem w historii Wielkiej Brytanii. Według magazynu Rolling Stone album podniósł rangę zespołu od bohaterów do supergwiazd i często wymieniany jest wśród najlepszych albumów wszechczasów. A krążek jest jednym z najlepiej sprzedających się płyt na świecie. Po ukończeniu płyty Bono powiedział, że był tak zadowolony z płyty jak nigdy, nazywając zresztą The Joshua Tree, bo o tej płycie mowa, ich najbardziej kompletnym albumem od czasu ich debiutu. A zatem posłuchajmy jej fragmentu.
1: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.

0: polska klasyka rocka jest dobra, bo jest dobra i polska, a oddział zamknięty ja lubię coraz bardziej, bo im dłużej żyję w tym uniwersum obłędu, tym bardziej czuję, że prędzej czy później mogę właśnie tam trafić.
1: A teraz? Ostatni będą pierwszymi, czyli nasz radiokalambur dźwiękowy, w którym wy jesteście świetni, a ja jestem kiepska.
0: Ale to się może zmienić, zobaczymy, czy komuś uda się odgadnąć kalambur, a w kalamburze dźwiękowym ukrywa się tytuł piosenki, która zagra na koniec pary z głośników. Kto odpowie na kalambur, ten może zgarnąć, co?
1: Satysfakcję.
0: Dokładnie, albo jeszcze do tego merch antyradia w postaci t-shirtu, jeśli będzie miał dużo szczęścia. Dobrze, przypomnijmy kalambur. Nie.
2: Wziąłbym za słuchawkę i bym zrobił coś takiego. Przestań.
3: Trudno nie wierzyć w mi.
0: O jaką piosenkę może chodzić? 321-321-600?
4: Cześć. Z Rebusu utwór to Don't Stop Me Now zespołu Win.
0: No, niestety nie. Bardzo nam przykro. Może jeszcze jakaś inna propozycja?
4: Myślę, że to jest Keep the Faith Johna Bon Jovi'ego. Albo zespołu Bon Jovi.
0: Niestety nie. No i jeszcze jedna propozycja. 321-321-600. Pamiętajcie, jak dzwonicie, zostawiajcie numer do siebie. Halo?
5: Siemano. No to w sprawie dzisiejszego ostatni będą pierwszymi. Trudne, ale obstawiam Can't Stop Loving You Van Halen.
1: Trudne.
5: Pozdrawiam.
0: Masz rację. Tak, trudne, ale to nie jest poprawna odpowiedź. Dzwońcie, za chwilę Prawda Antyradia. 321-321-600.
6: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Lavolo, a.k.a. VV.
7: It's Slash.
8: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
9: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Master of Vegas w Antyradiu trwa. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie Sphere. Słuchaj Antyradia. Zbierz 5 metalikowych haseł, wejdź na naszą stronę, popisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metallica. Stawiamy przelot, hotel i wejście na koncert. To być może ty zostaniesz Master of Vegas. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki.
3: Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej.
4: Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat.
5: Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
6: To w ogóle możliwe?
7: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
13: Druga wojna światowa to największe wydarzenie w dziejach. Zmieniła cały świat i wszystkich ludzi. Każdy człowiek miał swoją historię. A te historie ukształtowały nas.
14: Superprodukcja dokumentalna. Tom Hanks. Druga wojna światowa. Nowe odcinki we wtorki o 21:00 tylko na History Channel.
15: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Za niespełna tydzień Piesiewicz może stracić stołek prezesa PKOL-u. Nie kończy się awantura o kryptowaluty, jest kolejny projekt. Stabilnie na rynku pracy. Połowa firm nie planuje zmian zatrudnienia.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 18. Mieszko Drescher, zapraszam. Radosław Piesiewicz może wkrótce stracić stołek prezesa PKOL-u. Zebrało się prezydium zarządu i zdecydowało o zwołaniu posiedzenia całego zarządu w najbliższy poniedziałek. Tego właśnie trzeba, żeby pozbyć się obecnego szefa. Jasne stanowisko w tej kwestii ma minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
2: Wielkiej odpowiedzialności całego środowiska sportowego. Tu już nie ma czego bronić. Jeżeli ktoś jeszcze chce bronić Piesiewicza, który w tej chwili jest w areszcie, to popełniłby dramatyczny błąd.
0: Kolejnym wyzwaniem po zwołaniu posiedzenia zarządu będzie wyłonienie jednego wspólnego kandydata na tymczasowego szefa PKOL-u. Miałby zastąpić Piesiewicza do czasu kwietniowych wyborów.
1: Prawda Antyradia.
0: Po dwóch ustawach i trzech próbach odrzucenia prezydenckiego weta, kolejne podejście do ustawy o kryptowalutach. Swój drugi projekt w tej sprawie składa Karol Nawrocki. Szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki zapowiedział, że ten około 100-stronicowy dokument ma być bardzo zbliżony do rządowej wersji ustawy, którą ostatnio zawetował prezydent. Jest w nim 16 poprawek, na przykład wzmacniających kontrolę sądową nad zamykaniem stron giełd kryptowalutowych w sieci. Zbigniew Bogucki liczy, że teraz premier skończy ze swoim uporem w tej sprawie.
3: Tak, potrzebny jest kompromis. Jest ten kompromis po stronie pana prezydenta. Dlaczego nie można tutaj przynajmniej kilku z tych poprawek przyjąć?
0: No, rządzący raczej nie chcą iść na kompromis.
4: Skończyło się bezkarne chronienie interesów mafijnych, także bez złudzeń, panowie. Nie pozwolimy na żadne kompromisy w tej kwestii.
0: Mówił Donald Tusk. Co byłoby zdaniem szefa prezydenckiej kancelarii ostatecznym rozwiązaniem jałowego sporu? Pierwsze komentarze rządzących pozostają sceptyczne.
1: Prawda Antyradia.
0: Firmy będą raczej zatrudniać, a nie zwalniać na koniec roku. W czwartym kwartale prawie 1/3 planuje rekrutację, a ponad połowa mniej redukcję etatów. Jak wynika z badania Manpower Group, największa grupa, 52%, nie planuje żadnych zmian.
1: Prawda Antyradia.
0: Likebus okazał się strzałem w dziesiątkę. To krakowski pilotaż mikrobusów, które kursowały na zamówienie z aplikacji, mówi Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego.
5: Mamy przewiezionych 80 tysięcy pasażerów w ramach zamówionych 65 tysięcy przejazdów. Łącznie po samym terenie Skotnik Likebusy przejechały łącznie 70 tysięcy kilometrów.
0: Żeby skorzystać z usługi, trzeba pobrać nową wersję aplikacji. Szczegóły są na stronie ZTP.
6: Pełna kultura. Zapraszam. Lincoln w Bardo wzmacnia obsadę. Willem Dafoe, Jonathan Bailey i Peter Dinklage użyczą głosów duchom. Tom Hanks zagra Abrahama Lincolna na żywym planie. Duchy będą animowane poklatkowo. To ekranizacja nagrodzonej Bookerem powieści o prezydencie w żałobie po śmierci 11-letniego syna. Producent Władcy Pierścieni szykuje nowe fantazy. Barry M. Osborne zapowiada Wars of the Dragons. Fabuła skupi się wokół Woja, który sprzeciwia się królowi, aby ratować jego córkę wskazaną przez przepowiednie. Projekt ma zapoczątkować całą nową serię, na razie bez daty premiery. Ridley Scott znów bierze się za obcego. 88-letni reżyser przepisuje scenariusz kolejnego filmu. Ma kontynuować Obcego Przymierze i historię androida Davida, granego wcześniej przez Michaela Fassbendera. Scott chce opowiedzieć o AI wymykającej się spod kontroli i budującej własny świat.
0: Chmurzy się głównie w północnej Polsce, w pozostałej części kraju słonecznie i bez opadów. Na termometrach w granicach 30 stopni, jutro nawet cieplej, do 33, ale głównie na południowym wschodzie. Na Wybrzeżu i Dolnym Śląsku przelotne opady. Wieczorem i w nocy mocniej popada, od czwartku znów chłodniej, raczej do 20 stopni.
1: Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.
7: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.

0: Nie warto kręcić gałką na radioodbiorniku, bo przede wszystkim można sobie zwichnąć nadgarstek, coś wykręcić niepotrzebnie albo trafić na zespół Akcent, a u nas jest zespół Akcept. I tak trzymać, słuchacie antyradia, para z głośników wciąż bucha, 11 minut po godzinie 18, a teraz czas na...
1: Master of Vegas w Antyradiu.
2: Bo tak się składa, że szukamy ambasadora na koncert Metallica, koncert, który już 1 października odbędzie się w super nowoczesnej sali Sphere w Las Vegas. Co trzeba zrobić? Ja jeszcze tylko dodam, że przelot i nocleg zapewniamy my. Co trzeba zrobić? Słuchać Antyradia i włączyć się do gry, wypełnić formularz, który znajdziecie na stronie antyradio.pl i wysłać swoje zgłoszenie. A co trzeba zrobić? Przede wszystkim kolekcjonować hasła.
0: Tak, to wszystko się zgadza. A kiedy pojawi się takie hasło? A nie wiadomo! A trzeba słuchać uważnie Antyradia od rana do wieczora i w nocy również, bo hasła będą pojawiać się okresowo, cyklicznie, w różnych momentach na antenie. Trzeba takich haseł zgromadzić minimum 5, w sumie będzie ich 10. No i wtedy jest szansa, żeby wybrać się na nasz koszt do Las Vegas, do miasta grzechu.
2: Hasło... Chodźcie na naszą stronę, wpisujcie usłyszane hasła, potem przedstawcie i opiszcie Antyradio muzyką Metallica i napiszcie, w jaki sposób staliście się fanami Metallica.
0: Teraz przypomnimy wam hasło, które obowiązuje, a to hasło brzmi... Środa, dzień Lauda. Od Reload, jak Metallica.
2: Kto to wymyślił?
0: Nie my, a nie powiemy kto. Pozdrawiamy Bartka. Dobra, fajno, zapamiętajcie sobie środa, dzień Lauda, a my tymczasem gramy Limp Bizkit.

0: starea z głośników w Antyradiu.
1: Halo, dzień dobry, cześć.
2: Jesteśmy, to my i przenosimy.
1: Radio szwankuje.
2: Nie, słuchajcie, dobra, to zdradzę, bo przed chwilą miałam podpiętą ładowarkę tutaj do kontaktu i bardzo dziwne dźwięki się pojawiły. No i zastanawialiśmy się z Tomaszem, co tutaj się wydarzyło, tak, i okazało się, że chyba spsułam radio. Co, zdążymy się przenieść do Korei Północnej?
1: Ale oczywiście, to zawsze.
2: Przenieśmy się tam.
1: Północno-koreańska armia, słuchaj, wystrzeliła pocisk balistyczny ze wschodniego wybrzeża w kierunku Morza Japońskiego. Próba nastąpiła w obliczu, dyplomatycznych napięć na linii Pchenjang-Tokio. Północno-koreańskie władze oskarżyły Japonię o stopniowe stawanie się wojowniczym państwem.
2: Gruby Kim, najwyraźniej nie lubię go, dlatego tak mówię. Najwyraźniej chce udowodnić, że ma największego asa w rękawie, jeśli chodzi o wyścig zbrojeń. Jakiś czas temu telewizja pokazała, jak ubrany w czarną skórzaną kurtkę oczywiście i przeciwsłoneczne okulary, sam osobiście przeprowadza próbę takiego pocisku.
1: No cóż, mierzący 1,50 m Kim, który chwali się, że ma największą rakietę, jest trochę jak dowcip o psychologu i żarówce. Też kojarzy się z penisem.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
4: This is Brandon Flowers.
5: Hi everybody, this is Dexter.
6: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy roka w Antyradio.
7: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego roka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Ostre spojrzenie na świat, ostry umysł, ostre poczucie humoru, ostry język nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%.

10%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowskiej kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wiktry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Owix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Owix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Owix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm. Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Po reklamie.
16: Antyradio. Gramy najlepiej.

Radio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: 22 minuty zostały do godziny 19. Dziś mamy dzień przebaczenia, więc pomyślałam sobie, że możecie dać nam znać, jeśli macie coś za uszami i chcielibyście kogoś przeprosić.
2: Tak, piszcie paramaupa@antyradio.pl. Można również dzwonić, a do wygrania jest podwójny kod na koncert Blackstone Cherry 13 września w Progresji we Warszawie. Śmiało.
1: I mam maila.
2: Proszę.
1: Kasia napisała: Kraków przebacza Warszawie. Z okazji Dnia Przebaczenia chciałabym serdecznie przeprosić swojego kumpla z Krakowa, z którym nie zdążyliśmy się porządnie rozliczyć za ostatnie koncerty na Lost Generation Festival. Ja tutaj muszę takie małe didaskalia zrobić, bo wiesz, z czego są znani krakowianie, prawda? Z
2: no,
1: tego samego,
2: wiem.
1: Co poznaniacy. No, czyli na przykład jak idą do restauracji, to z talerza zjadają też dekoracje. Kasia też pisze, że Blackstone Cherry to teraz ulubiony zespół kolegi, więc w ramach rekompensaty chętnie zabrałaby go na ten koncert.
2: Także śmiało bierzcie i przepraszajcie. paramaupa@antyradio.pl. Do wygrania podwójny kod na koncert Blackstone Cherry. Macie czas do godziny 20. No a teraz co? Call me when you're sober. Tak a propos przeprosin. Evanescence.

0: No i członki się poruszają, musicie przyznać. Stone She Start Me Up w Antyradio. Chciałbym być w takiej kondycji jak Mick Jagger. Bardzo mu zazdroszczę.
1: W kondycji dobrej na pewno są też ci, którzy 12 i 13 września chcą pobiec w Runmagedonie Ergo Arena Gdańsk-Sopot. Tak się składa, że mamy dla was dwa pakiety startowe rekrut na ten najbliższy Runmagedon. I co trzeba zrobić?
0: No, trzeba do nas napisać, dlaczego wam po prostu się ten pakiet startowy należy. Paramount.antyradio.pl. Za chwilę Nickelback.
2: Cześć, Janusz Panasewicz, Ladybug.
3: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
4: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepsze.

0: Reklama. Druga wojna światowa to największe wydarzenie w dziejach. Zmieniła cały świat i wszystkich ludzi. Każdy człowiek miał swoją historię. A te historie ukształtowały nas.
1: Superprodukcja dokumentalna. Tom Hanks. Druga wojna światowa. Nowe odcinki we wtorki o 21:00 tylko na History Channel.
2: Młodzi Polacy podbijają świat. Spotkaj ich na żywo. Już 23 września w The Tides w Warszawie. Jubileuszowa 10. edycja Forbes Polska. 30 przed 30. Będą tam bohaterowie listy, przedsiębiorcy i inwestorzy. Kup bilet i nie czekaj na przyszłość. Spotkaj tych, którzy ją tworzą.
0: Po reklamie.
3: Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: Ależ to jest dobry kawałek. Czuję, aż po prostu zamienia mi się masa w rzeźbę i to bez specjalnego zaangażowania siły i środków, można powiedzieć.
1: Korzystasz ze smartwatcha?
0: Czasami.
1: Tak, bo okazuje się, słuchajcie, że smartwatche kłamią. Badacze wykazali, że wszystkie zawyżają spalone kalorie, więc jeśli cieszycie się, prawda, że po treningu patrzycie na swój zegarek i widzicie na przykład, że spaliliście 500 kalorii albo, nie wiem, 700, to mamy złą wiadomość.
0: No niestety. Badacze z Florida International University sprawdzili 4 popularne zegarki i wszystkie potrafiły zawyżać wyniki. Typowy błąd wynosił od 15 do 25%.
1: Strasznie dużo. W przypadku niektórych pomiarów te różnice były wręcz absurdalne. Zegarek więc może całkiem nieźle liczyć kroki, ale jeśli chodzi o te kalorie, to lepiej traktować go z przymrużeniem oka.
0: No tak.
1: No, właśnie, czyli wychodzi na to, że smartwatch nie kłamie, tylko chce, żebyś zeżarł deser bez wyrzutów sumienia.
2: Tak, to prawda. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. No matter how hard you try, you can't stop us now.

0: Bardzo fajny kawałek Green Day'a, 21 Guns w parze z głośników w Antyradio. I już za chwilę, w Antyradiu nawet, już za chwilę Måneskin, I Wanna Be Your Slave, ale nim dojdziemy do tego, jeszcze mamy dla was coś.
1: Mamy dla was kalambur dźwiękowy, czyli konkurs Ostatni będą pierwszymi i macie, dobrze powiedziałam?
0: Tak.
1: Bo tak spojrzałeś na mnie, że już się bałam, że tytuł pomyliłam tutaj.
0: Absolutnie.
1: W każdym razie macie jeszcze szansę, żeby odgadnąć ten trudny dźwiękowy rebus.
0: Tak, macie szansę też wygrać satysfakcję na dzień cały i na wieczór, być może też. I do tego jeszcze t-shirt Antyradia. A tytuł piosenki, która zagra na koniec parę z głośników, ukrywa się w kalamburze dźwiękowym uleputanym z dźwięków znalezionych na YouTubie. Kombinujcie, zgadujcie, przypominamy zagadkę. Nie.
2: Wziąłbym za słuchawkę i bym zrobił coś takiego. Przestań.
3: Trudno nie wierzyć w nic.
0: O jaką piosenkę może chodzić?
1: Ty, a czy rebus i kalambur to samo?
0: To są różne szkoły, wiesz, Radomska i Otwocka, ale można uznać, że jest to w pewnym sensie rebus. Rebus, nie powiem jaki. Dobrze. Dzwońcie. 321-321-600. A jak już dzwonicie, to co róbcie? To jest pytanie do ciebie, Małgo?
1: Zróbcie, poczekaj, bo teraz spojrzałam w inną stronę.
0: Zostawiajcie numer telefonu do siebie.
1: Zostawiajcie.
4: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
5: Alex Lifeson also of Rush.

0: Deschidere Radio. Autopromocja. Nie hańbi. Master of Vegas w Antyradiu trwa. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie Sphere. Słuchaj Antyradia. Zbierz 5 metalikowych haseł, wejdź na naszą stronę, pobisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metallica. Stawiamy przelot, hotel i wejście na koncert. To być może ty zostaniesz Master of Vegas. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
8: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
7: Volkswagen K.

0: Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja!
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
4: Orły oszczędzania mają...

0: pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
3: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
4: Nudne szkolenia, flipchart i plastikowe kubki. Masz już dość?
5: Zmień zasady gry. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
4: Zapomnij o biurowcach. Tu masz 14 sal, pełną technologię i mocarny widok na Tatry.
5: Ty decydujesz. Wybierz wersję rano biznesowe spotkania, wieczorem gruby bankiet i totalny rock and roll.
4: Do tego pełny relaks, baseny termalne i masaże w spa.
5: Konferencje dla wymagających. Odpal hotelbania.pl.
6: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. Wtedy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

Radio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: wyborny kawałek Komy. Piotr Rogucki do materiału tego zespołu powrócił z nowym projektem, ze zwykłymi ludźmi, i o tym mówił u nas w parze z głośników. Jeśli macie ochotę o tym posłuchać, to możecie również wbijać na nasze tak zwane social media, na Instagram. Tam znajdziecie Piotra na pewno.
1: A wyborny będzie też na pewno koncert Blackstone Cherry 13 września w warszawskiej Progresji. Pewnie jesteście bardzo ciekawi, kto z was na ten koncert z osobą towarzyszącą się wybierze. I jest to Kasia, która wysłała do nas maila, że Kraków przebacza Warszawie. Z okazji Dnia Przebaczenia chciałabym serdecznie przeprosić swojego kumpla z Krakowa, z którym nie zdążyliśmy się porządnie, naciskiem na porządnie, rozliczyć za ostatnie koncerty na Lost Generation Festival, a Blackstone Cherry to teraz jego ulubiony zespół. No więc bawcie się najlepiej.
0: No bawcie się jak tylko można. Czy Warszawa przebaczy Krakowowi? Jasne, pewnie, oczywiście, że tak. To się okaże. Jeszcze zobaczymy. Może będzie jakiś kolejny dzień przebaczania za rok, to wtedy z przyjemnością przebaczymy Krakówom. No dobrze, słuchacie parę zgłośników. Powolutku zbliżamy się do godziny 20. Po nas oczywiście Turbotop, a po Turbotopie Makak i jego harce i małpie figle.
1: Także... W ogóle nie warto się oddalać od antyradia zbytnio.
0: Absolutnie, zwłaszcza, że mamy dla was money.

0: Najlepszy rok na świecie. Ostatni będą pierwszymi. Czas na rozwiązanie naszego konkursu. Przypominamy, kalambur dźwiękowy. Nie.
1: Wziąłbym za słuchawkę i bym zrobił coś takiego. Przestań.
2: Trudno nie wierzyć w nic.
0: A oto rozwiązanie.

0: Ale to było trudne.
1: Wszystko, co dobre w życiu, przychodzi z drobnym trudem, ale na szczęście wam się udało i każdy, kto odpowiedział dzisiaj na kalambur dźwiękowy, że jest to Don't Stop Believin', ten zgarnia satysfakcję.
0: Brawo!
1: Można ją wykorzystać teraz, można z kolegą, z koleżanką, jak tam sobie stryjenka winszuje.
0: Ostatni będą pierwszymi, my nie będziemy dziś ostatnimi, ponieważ zaraz turbo top, a później?
1: No a później makak i jego małpie figle. Słuchajcie Antyradia cały czas na okrągło, 24 godziny na dobę.
0: Ale przede wszystkim słuchajcie Antyradia jutro od godziny 16, ponieważ też jutro będziemy się z wami słyszeć.
1: Małgorzata Wierzejewska
0: i Tomasz Ambrożo-Obertyn.
1: Dziękujemy bardzo, bawcie się niegrzecznie, buźka, pa!
0: Pa.
2: Hi, this is Brian from AC/DC.
3: Hey, you guys, it's Beth Hart.
4: Hi, everybody, this is your metal god, Rob Halford from Judas Priest, and you're listening to the one and only Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio.

0: autopromocja. Nie hańbi. Usłyszysz to na każdym Poland Rocku, a także w poniedziałki i soboty po 20 w Antyradiu.
1: Zaraz będzie ciemno!
0: Czyli Jurek Owsiak o zmroku rozjaśnia wszelkie kulisy najpiękniejszego festiwalu na świecie. Dołącz się do wspomnień i posłuchaj artystów, którzy wystąpili albo dopiero wystąpią na festiwalu Poland Rock. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu, jasne? Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Turbo Top w Antyradiu. Zaprasza Tomasz Kasprzyk.
10: Elegancko śmignęliśmy nad godziną 20, więc rozpoczynamy dzisiejsze zestawienie listy przebojów Turbo Top. Dzisiejsze notowanie ma numer 2790. Dziś pojawią się dwie nowości, 10 utworów będzie awansować, 6 utworów będzie spadać i dwie piosenki utrzymają swoją pozycję z piątku. Któreż to utwory? Przekonamy się niebawem. Zaczynamy od nowości. Dziś na 20 nowość. Cold i Dead Post Society.
0: Turbo Top w Antyradiu. 20.

0: Turbo Top w Antyradiu.
1: Tak oto prezentowało się miejsce 19 dzisiejszego wydania listy przebojów Turbo Top, The Afghan Weeks, nagranie My Lover. Widzę, że jeszcze jedna nowość czai się, ale nim ją zaprezentujemy, zaproponujmy coś, co być może wkrótce odnajdzie się w zestawieniu listy przebojów Turbo Top. Wszystko w waszych rękach. To Set Smiles, których znacie doskonale, ale tym razem nagranie Plastic Works, w którym gościnnie wystąpi John Porter. Oto pierwsza z dzisiejszych propozycji.
0: Turbo Top w Antyradiu. To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Turbo Top w Antyradiu.
1: To było miejsce 17 dzisiejszego wydania listy przebojów Turbo Top, Nickelback. Natomiast wcześniej druga i ostatnia nowość dzisiejszego notowania, Ten Over Ten i Royal Blood. Więc brnijmy dalej, bo tutaj na pozycji 16 dzisiaj znajduje się nagranie, które drugi raz jest w zestawieniu. To cieszy, bo awansują z miejsca 20 na pozycję numer 16 i tym razem zaprezentują się, myślę, że w całości. Oto Hyperhemon, Aby Żyć.
0: Turbo Top w Antyradiu. 16.

0: Jan.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Okej. Okay. Teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Młodzi Polacy podbijają świat. Spotkaj ich na żywo. Już 23 września w The Tides w Warszawie. Jubileuszowa 10. edycja Forbes Polska. 30 przed 30. Będą tam bohaterowie listy, przedsiębiorcy i inwestorzy. Kup bilet i nie czekaj na przyszłość. Spotkaj tych, którzy ją tworzą.
2: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
5: Po reklamie.
6: Turbo Top w Antyradiu. Zaprasza Tomasz Kasprzyk. 15.

0: w Antyradiu.
1: Jak miło, że w zestawieniu listy przebojów Turbo Top znajduje się coś, co niektórzy znają jako Orange County. Tak jest. To jest ten region, w którym powstawała grupa Zebrahead. Ciekawe, czy oni jeżdżą też na motorach. Miło by było to sprawdzić. Jak coś będziecie wiedzieć, dajcie znać na kasprol@antyradio.pl. Tymczasem dziś Zebrahead na 15, a nieco wyżej miejsce 14 okupować będzie grupa Airborne z utworem Kid in a Candy Store. Nagranie, które po raz 13 zaprezentuje się w zestawieniu i niestety spada o 5 oczek.
0: Turbo Top w Antyradiu. 14.

głos. Czy jeszcze jestem, czy zniknąłem stąd? I widzę, że też nie masz sił, by podnieść się i zamknąć za sobą drzwi. Uwierz, że nie dziwię się tobie już.

0: Hity Radio.
1: A to była tabula rasa z diamentami. Pozycja 13. 13 niepechowa, bo diamenty po raz szósty w zestawieniu dziś awansują o 3 do góry. Cóż tam dalej? No, już się przygotowujemy chyba do koncertu grupy Europe w Polsce. Mam nadzieję, że będą bilety także w Antyradiu. Europe, przypomnę, zapowiadają swoją nową płytę. 9 lat trzeba było czekać na ten album, ale już lada moment. Dziś nagranie The Cult of Ignorance na pozycji 12.
0: Turbo Top w Antyradiu. 12.

0: Grzegorz Kupczyk z nagraniem Party Doll dziś zaprezentował się na miejscu 11 2790 zestawienia listy przebojów Turbo Top. Sprawdźmy, co do tej pory. Na 20 Dead Poets Society, nowości na 19 The Afghan Whigs, druga nowość to Royal Blood na 18, Nickelback 17, Hyperhuman miejsce 16, Zebrahead 15, Airborne 12, Tabula Rasa 13, na 12 Europe i pozycja 11 Party Doll Grzegorz Kupczyk. 12 razy w notowaniu, dziś jedno w dół. Pan Grzegorz wypadł z pierwszej dziesiątki, ale ja myślę, że to jest tylko taki moment zawahania. Jutro będzie trochę lepiej. Nim wejdziemy do pierwszej dziesiątki, jeszcze nowość. To coś z repertuaru grupy Anthrax.
1: Turbo Top w Antyradiu. To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Po reklamie. Turbo Top w Antyradiu. Zaprasza Tomasz Kasprzyk. Turbo Top w Antyradiu.
2: I tak oto znaleźliśmy się w pierwszej dziesiątce dzisiejszego 2790 zestawienia listy przebojów Turbo Top. Przypomnę, dziś dwie nowości za nami. Na 20. Dead Poets Society Cult i na 18. Royal Blood 10 over 10. Poza tym 10 utworów awansuje, 6 piosenek spada i dwie utrzymują swoją pozycję z piątkowego notowania. Dziś na 10. Mr. Charm, The Rolling Stones. Trochę nisko.
0: Turbo Top w Antyradiu. 10.

0: Turbo Top w Antyradiu.
1: Hypnosaur i Afterlife. To było miejsce dziewiąte dzisiejszego notowania listy przebojów Turbo Top. Afterlife 5 razy w zestawieniu. Dziś awansują o 3 oczka. No to jeszcze jedna propozycja. Pięknie. Kto pamięta zespół Wargasm z ostatniego Poland Rock Festiwalu? Mam nadzieję, że wspólnie się tam bawiliśmy. No i mam nadzieję, że także ich nagranie Get Down odnajdzie swoje miejsce w tym notowaniu. Na razie to propozycja.
0: Turbo Top w Antyradiu. To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Turbo Top w Antyradiu.
1: Sos Chaosu i Nosowska, jak zwykle w doskonałej formie. Miejsce ósme w piątek i miejsce ósme dzisiaj. Jedna z tych dwóch piosenek, które twardo stoją w miejscu po raz piąty w zestawieniu. Co cieszy. Nieco wyżej Green Day, a to nagranie niestety spada. Po raz jedenasty w notowaniu, dzisiaj cztery w dół na siódmym.
0: Turbo Top w Antyradiu. 7.

0: from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
1: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: still won't hear.
1: Turbo Top w Antyradiu. Zaprasza Tomasz Kasprzyk. Antyradio. Turbo Top w Antyradiu.
2: No to pstryk! Jesteśmy już przed pierwszą piątką oficjalnie dzisiejszego 2790 zestawienia listy przebojów Turbo Top. A dziś pierwszy śnieg z nagraniem Wolność to skam. Jedno w górę po raz 14 w zestawieniu. Dziś na piątym.
1: Turbo Top w Antyradiu.

0: Turbo Top w Antyradiu.
1: A to był Audrey Horn. Ostatnia propozycja do dzisiejszego zestawienia listy przebojów Turbo Top. Wcześniej Front Toward Enemy i Marilyn Manson na czwartym. Więc jesteśmy przed pierwszą trójką dzisiejszego notowania listy przebojów Turbo Top. A dziś na najniższym stopniu podium Emily Wolf z nagraniem Power.
0: Turbo Top w Antyradiu.

0: a breath and
1: hush. Turbo Top w Antyradiu.
2: I tak oto prezentowało się miejsce drugie dzisiejszego notowania. Muse z nagraniem Hush, 14 razy w notowaniu. Dziś utrzymuje także swoją pozycję z piątkowego notowania. Muse po raz siódmy w zestawieniu. Do tej pory na 10 Rolling Stones, Hypnosaur. Na 9 Nosowska, 8 Green Day, 7 Dinosaur Junior. Na pozycji numer 6 Pierwszy Śnieg to piątka. Na czwórkę dzisiaj zaprezentował się Marilyn Manson, Emily Wolf na najniższym stopniu podium, Muse na drugim i na samym szczycie awansuje o 3 oczka. No, przepięknie, po raz pierwszy dzisiaj na samej górze Tommy Iommi z nagraniem World Alone, po raz 6 w notowaniu. Tak oto przedprezentuje się dzisiejsze notowanie listy przebojów Turbo Top. Za moment czekamy na wasze głosy na antyradio.pl, a jutro spotykamy się po godzinie 20 w tym zestawieniu, jak zwykle. Tomasz Kasprzyk, wielkie dzięki. Trzymajcie się, do miłego. Bye, bye.
1: Turbo Top w Antyradiu.

0: is Duff McKagan, and you are listening to Anti Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Pełna kakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
2: Cześć. I am Melissa Ofdermauer and you are listening to Makakafonia. Baby, have fun. Do you know where I'm seeing this from? I'm seeing it from a Polish man's left breast.
3: Zwano ją czarną mańką wśród ulicy. Znali ją wszyscy wszerz i w krąg. Nęcił czar jakiś spogląd jej źrenicy. Choć przechodziła od tak z rąk do rąk, miłość

bez mała. Nie jeden onioł zakrwawił się nóż. Na Czerniakowskiej Górnej na Woli, w ciemnych spelunkach, gdzie życie wre.

Psia krew, a szklanka rzucona prysznie. Hej, cóż to mańka w oczach twych łzy? Lecz raz poznała ulicy syna, co żył wśród nocy z noża lub też krat, i pokochała dzika go dziewczyna. Bez niego dla niej już nie istniał świat.

mnie rzucił, jaki urok, czy co? Pyta go nieraz, czy się mi zadał czar.

sześć. Psiak ryw aż wyrżnie stół z całej mocy. Ech, co tam poszła, pal, że ją sześć. A wkrótce pierzchnął sen o szczęściu złoty. Porzucił mańkę ów kochany kras.

0: там, где наш крес. Вся кровь от жития, история лиха. Эх, что там с рештом, не треба вес.
1: Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie na antenie Antyradia. Rozpoczęliśmy makakofonię Baby Have Fun. Ja jestem Piotr Makak-Sorwacki, to był pan Stanisław Grzesiuk. Zanim odbierzemy pierwszy telefon, zanim ucałujemy słuchaczy, znaczy was to mogę od razu, przepraszam najmocniej, serdecznie pozdrawiam, życzę stosunkowo udanego wtorku. W sensie, co z niego zostało. Pozdrawiam kółko antyróżańcowe, peleton skryto słuchaczy. Chciałem pozdrowić technikę naszą uroczą. Ja wam nie mówiłem, bo dopiero przed chwilą skorzystałem z tego. Mam tutaj taki przycisk na konsolecie. TokTech się nazywa. Albo w wolnym tłumaczeniu TokTech. I jak naciskam, to wtedy tam się odzywa głos. No. I głos mi powiedział, który mam kanał nastawić w telewizorze, żeby widzieć cztery spotkania naraz. Teraz widzę Lille i Beşiktaş, to jest 2-1. I generalnie jest super. Tylko zastanawiam się... Dobrze, zaraz to ustalimy. Makakofonia Baby Has Fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
2: Przyszłam.
1: Dobry wieczór, witam cię bardzo serdecznie. Powiedz mi, mój drogi, czy mówiła do ciebie jakaś pani, jak ty dodzwoniłeś się, czy nikogo nie było?
2: Tak, mówiła do mnie irytująca pani z automatu, ale...
1: No, nie wyłączyli tego wciąż?
2: Wciąż nie.
1: Kuźwa, trzeba będzie kolejnego maila napisać, w sensie SMS-a czy coś. Dobrze, czyli nasze prośby zostały zignorowane. To bolesna informacja, mój drogi, przyszłem. Co u ciebie, poza tym?
2: O, siedzę cały dzień, kompilowałem tomik wierszy, wydałem tomik wierszy. Wydałem dwa tomiki wierszy w ostatnich dniach. Jeden po angielsku, drugi po polsku.
1: Ale online, tylko... rozumiem.
2: Nie, no wersji papierowej też.
1: Naprawdę? Można je gdzieś ten zawinąć?
2: Na Amazonie. Mogę powiedzieć, jak się nazywa, jeśli pozwala na to.
1: Właśnie tego nie wiem, bo znowu wiesz, obawiam, drżę jak osika. Ja tylko sobie wyobrażę krzyczącego dyrektora programu Jero, pozdrawiam serdecznie na mnie, że znowu kryptoreklama.
2: Oczywiście ja ci mogę wysłać prywatną wiadomość na tym, na Facebooku i...
1: Porto straciło bramkę. Manchester prowadzi 1-0, jest super. Ty nie oglądasz tego meczu żadnego tam u siebie?
2: Ja w ogóle nie oglądam telewizji, nie oglądam piłki nożnej, jedynie gram w piłkę nożną komputerową z kolegami. Dzisiaj sobie pograłem trochę w Koda, było fantastycznie. Wiesz, strzelanie i takie tam mam, halo?
1: Poczekaj, czekaj, czekaj, bo mnie się tutaj ten oczywiście nie zauważyłem, że mamy taką specjalną sytuację. Paszą, będzie za moment, przecież ja nie wiem, te dźwięki się same wdzierają na antenę, nikt nie ma nad tym żadnej kontroli. Jeden ze słuchaczy jakiś czas temu pytał za sprawą internetu, znaczy raczej stwierdzał, że go trochę niepokoi brak konstrukcji w makakofonii.
2: Słuchaj, a może ty mnie w ogóle raz zaprosisz, jak będziesz miał jakiś wolniejszy dzień, ja przyjadę normalnie i tak.
1: A ciebie wypuszczą stamtąd?
2: Nie, no wypuszczą, tylko tylko ktoś musi złożyć taką prośbę do sądu, że mnie na dwa dni ten...
1: Ale ty chcesz, żebym ja cię trzymał tutaj na placu prawie budowy, czy jeszcze dwa dni?
2: Nie, no jedną nockę się gdzieś tam w hostelu prześpię i tyle, nie? Abym na antenie był, bo ten wydałem ten tomik w końcu, nie? Jak chcesz.
1: I to jest deal artystyczny w tej chwili się rozgrywa na antenie Antyradio, moi drodzy.
2: Dobrze? Nie wiem, przemyśl to.
1: Masz jakiś wiersz pod ręką?
2: Nie, no mam, przygotowałem. Nie napisałem nic ostatnio, bo byłem zajęty kompilacją.
1: Ja wiem, wydawnictwa, tak.
2: Wydawnictwa to trochę jest wyczerpujące. Ale wiersz mam z 17 sierpnia. Nazywa się Miłosierny.
1: Jak z 17 sierpnia? Przecież jest 8 września już.
2: No, a wiersz jest z 17 sierpnia.
1: Czyli zapóźniony jest względem naszego kalendarza.
2: No wybrałem taki po prostu, no bo...
1: Dobrze, odgrzewany, ale nie, to jeszcze nie leciał na żadnej antenie.
2: Nie leciał na żadnej antenie, ty w tym czasie byłeś na tym.
1: No, urlopowałem się cudownie, to no, pięknie. No dobrze, i co? Proszę ja, bardzo, jestem gotów.
2: Ty się urlopowałeś, ja pisałem. Dobra, miłosierny. Chwała miłosiernemu, doskonałemu Panu Światów, a niewierni kaci będą płonąć powieki, jeśli zechce tego doskonały, nieomylny. Bóg miłosierny, Pan Światów, a kto zazna zbawienia, ten z całą pewnością zasłużył, maszallah. I niech cześć mu będzie, powieczność miłosiernemu Panu Światów. Dziękuję.
1: Stosunkowo udanej nocy ci życzę, mój drogi, w takim razie. No dobrze, a my, kochani, się rzucimy w objęcia Jaya Weinberga. To jest perkusista zespołu Slipknot. Ksywkę ma Jay i zagrał na tym albumie, na który się rzucimy, z 22. The End, So Far, Medicine for the Dead. Zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Jay, that's especially for you.

0: Roy, that was especially for you. Happy birthday, my man. 22 minuty temu, przy okazji minęła 22. Zdobyłem pierwszą w dzisiejszym programie koszulkę lidera. To cudowne. Troy Sanders, basista zespołu Mastodon, obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Nie jest jubilatem, dokładnie tak samo jak i Jay ze Slipknota. Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
1: Renie, z tej strony Makakuś.
0: No cześć, Reniu. Ucałuj i pozdrów tatusia ode mnie, bardzo cię proszę.
1: Ja ciebie też pozdrawiam, mojego tatusia, ciebie Makakusiu i mojego kolegę Karola i Renatkę moją. I chciałam wam powiedzieć wierszyk.
0: Jestem gotów.
1: Makakuś jeździący na rowerku, który jedzie prowadzić audycję antyradiową, bo ja jestem słuchaczką bokową, która roka najbardziej potrzebuje, bo tym się odstresowuje, bo rok najlepiej nie smakuje.
0: Cudowne. Zobaczyłem tego makaka na rowerku. Tam w pasiaku go czasem wrzucali na Facebooka. Czy to był ten szympans? Nie pamiętam. Ale było coś takiego. Bardzo dziękuję. Tak, pozdrawiam. Taki rowerek sobie jeszcze na szybko wyobraziłem. Mały, z dwoma kółkami z tyłu, dodatkowymi. Wiecie, o co chodzi. Tak dzieci tam takim jeżdżą. Reniu, stosunkowo udanej nocy ci życzę.
1: Wszystkiego dobrego, Makuś, to pan.
0: A? Nie mogę w to uwierzyć. Dobrze. Zapomniałem się zapytać, czy u niej też ten... ta pani mówiła, czy może nie. Katarzynka do mnie napisała,

0: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
1: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
2: Hello everybody, Max Cavalera here, Soulfly, and you listen to Anti Radio.
3: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Autopromocja. Nie hańbi. Master of Vegas w Antyradiu trwa. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie Sphere. Słuchaj Antyradia. Zbierz 5 metalikowych haseł, wejdź na naszą stronę, popisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metallica. Stawiamy przelot, hotel i wejście na koncert. To być może ty zostaniesz Master of Vegas. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Nie oprzesz się tej fali. Trasa Tsunami Sea już 23 września dotrze do Polski. Spirit Box, Ginger i Dying Wish zagrają w Pre-Zero Arenie Gliwice. Tak brzmi przyszłość metalu i ma głos kobiety. Na koncert Spirit Box zaprasza Antyradio.
9: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Po reklamie. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Van Halen. Garbage. Kula Shaker.

0: Gwiazdy Rock w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Cześć, jestem Dorian z zespołu Wielkiej Ilości Piorunów Naraz. Gram na basie, piszę teksty, trochę udzielam się wokalnie i właśnie widzę niezwykle imponujący sutek i napis Makakofonia Baby Have Fun.

8 września, drogie dzieci, 1987 objawił się 12 album zespołu Rush, Holy of Fire, czyli Wstrzymaj Ogień, kurza melodia. Tak, bardzo Ci dziękuję, mój prywatny ochroniarzu. Mam nadzieję, że nikt inny nie usłyszał tego, prócz Ciebie. Tego, o czym piszesz na antyradiowym Facebooku. Przy okazji, czy byłeś tak miły i tam w okolicach Małgorzatki i jej żółwia podrzucił parę tych kotów, wiesz, po kwasie, tudzież grzybach, whatever. Ja wiem, że to nie pora, ale to ona właśnie takiego grzybowego, kwasowego żółwia tam rzuciła i on bardzo dobrze by się, podejrzewam, zgrał z tematem. Bardzo uprzejmie proszę. Moi drodzy, dogadaliśmy się dzisiaj z Bzykiem z WHE, że w poniedziałek będziemy rozmawiali o tym, jak oni będą towarzyszyli Homo Twist podczas niektórych koncertów ich trasy, którą zapowiadał Macie Maleńczuk jest moim idolem. Tak, wczoraj. Reszta na jego stronach przeróżnych polecam bardzo serdecznie. Przedłużam, bo tutaj próbowali wykonać rzut wolny, ale nic z tego nie wyniknęło. To WHE przed Państwem. Dowiemy się w poniedziałek, ale tutaj widzicie, cudownie, bardzo ładnie, bardzo elegancko. Tak. Borussia prowadzi z Villa Real 2-1. Tak. I co? Dowiemy się, mam nadzieję, w poniedziałek, czemu oni poszli w taki ten ojczyźniany ton. Nie tylko ojczyźniany, ale generalnie czemu, a czemu?

Budowniak, tam Borussia się rozsadała już jest 3-1. Moi drodzy, to było cofnięcie na szybko do 1998. Debiut płytowy Systemowy Down o wojnie wokół. Teraz będzie jeszcze o wojnie i chaosie na dodatek.

0: Panie Bartku, jest nam niesamowicie przyjemnie i miło, że poświęca pan czas tak beznadziejnemu programowi jak ten pod tytułem Makakofonia Baby Have Fun na antenie Antyradia. Przed chwilą to był 1998 rok. Celebrity Skin to trzeci album zespołu Hole. Z tego powodu pani Melissa Aufdemau czytała mi z cyca na rozpoczęcie tej godziny, ponieważ wiedziałem, że zakończymy ją albumem, na którym zagrała na basie. Zresztą ten Reasons to be Beautiful jest współkompozytorką tegoż dzieła. Tutaj cudowna sytuacja, polecam Państwu bardzo serdecznie, z tą Borussią i Villarreal, tam oni się walą, po prostu jest 3-2 w tej chwili. Nikt nie chce odpuścić. To cudowne, naprawdę. Wiemy wszystko na temat Hall, tak? Tej pani, która tam śpiewa, z kim była związana i tak dalej. To takie delikatne podprowadzenie do zaproszenia na balkon z lat 90. Tak, bardzo serdecznie Państwa zapraszam. To jest nasz przedtulacz w wykonaniu Hioba Dylana.
1: Hej, tu Hiob Dylan. Zapraszam słuchaczy Makakofonii Baby Have Fun na przedtulacz.

0: Kakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
2: This is Marilyn Manson, you're listening to Makakophonia. Baby, have fun.

Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie w drugiej godzinie Makakofonii Baby Have Fun. Podwójnie Państwa utuliłem. Trochę beznadziejnie to wyszło. Tak, idiota źle tam policzył pióra i... Bo ten z jajami na początku to był dla naszego nowego starego słuchacza. Też o jajach tam pisał. Chcieliśmy mu się odgryźć sprytnie. Uwznieśloną muzyką i potem żeśmy się rzucili na Descending z Filinakilom, bo niedawno miała premierę. W sensie parę lat temu, w 2019, ale tam to była co? Ostatnia niedziela sierpnia, czy coś takiego. Dobrze. 1 października oni, zdaje się, będą grali tutaj w Warsaw by Night. Nie, to niemożliwe. Może drugiego. Tak, być może drugiego, a potem trzeciego w Łodzi. Albo jakoś tak. Nieważne, chodzi o hardcore. Polecam zasięgnąć informacji w sieci. Tam ona prawdę Państwu powie, jak będziecie dobrze szukali. Co na koszulce, to na antenie.

Po dniach 40 wędrówki i postu na szczycie świętej góry. W popiołach do gmatów, grzebiąc to wszystko, co miało.

za źrenicę wyraźnie ujrzałem wszechczasu pokrytą bielmem, w przekrwioną słońca tarczę wpisaną, co za

0: 23 minuty temu minęła 23. Rzutem na taśmę zdobyłem drugą koszulkę lidera w dzisiejszym programie. Paul, that was especially for you. Paul Mazurkiewicz, perkusista Cannibal Corpse, obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Pomyślałem sobie, że skleimy to z takim utworem, o którym kolega opowiada, pozdrawiam bardzo serdecznie. Kiedy szukaliśmy nazwy dla naszej trasy z Dim Uborgi, pomyślałem, że świetnie byłoby użyć ponadczasowego sloganu i zacytować bogów satanistycznego rock'n'rolla Venom, In League with Satan. Proszę bardzo.
1: Behemoth oczywiście przed Państwem.

0: Cześć, nazywam się Krzysiek Zagajewski. Jestem gitarzystą oraz kompozytorem zespołu Rusty Pine. A to, co widzę teraz, to ogolony futek makaka, wokół którego napisane jest Makakofonia, baby, have fun.
1: To jest kurwa hit. To jest hit.

Master of Vegas to jest, moi drodzy, konkurs, który rozgrywa się na antenie Antyradia. Trzeba tam wyłapywać hasła, które oni podają. Znam już hasło na jutro, ale wam nie powiem. Usłyszycie, jak włączycie. To bardzo ładne hasło, coś chłopcze wymyślił. Cudownie. Tak, to była Metallica, kochani, bo można ich będzie obejrzeć wkrótce z osobą towarzyszącą. Znaczy jeden ten przefan dostąpi tego zaszczytu, poleci do Vegas i tam w tej The Best of the Best jest sali koncertowej, zobaczy ich wyczyn na żywo. Trzymam kciuki. Dobrze. Gdyby ktoś nie wiedział, kim jest Krzyś z Rasty Pine, który przed chwilą czytał z Cyca, proszę bardzo, o dziewczynie będzie. No nie o Krzysiu, ale on gra w tym utworze, bo to jest Rasty Pine i dziewczyno.

23 lata temu, drogie dzieci, objawił się 13 album zespołu Iron Maiden, Dance of Death. Właśnie myśląc o twojej konkubinie, największy pozerze wśród paciorków, wybrałem ten utwór, byś mógł ją porwać w ramiona, zapomnieć o tym, jak on śpiewa i tylko w takt muzyki przemierzać z nią niezliczone kroki, bo to o journeyman, znaczy powinno być o rowerze bardziej w tym utworze, który za moment, ale będzie o tym, jak oni chodzą, niestety. To będzie 1982 rok, na żywca TSA. Mareczku, pozdrawiam cię, kochanie, jeżeli nas słuchasz.

Going Out West, Goddamn Electric, z Bone Machine. Moi drodzy, to album z 1992 roku, wydany przez Toma Waitsa. To 11 album w jego dorobku. I tak się cudownie złożyło, że jak wyskakuje na rower na Czerskiej, to kieruje się na zachód. Znaczy nie przez cały czas, ale gdzieś tam mi to pasowało. Tak, i ten Journeyman wcześniej od Iron Maiden, ukochanego zespołu, największego pozera wśród paciorków, który twierdzi, że wszędzie udaje się ze spadochronem, co jest wierutnym kłamstwem. Ostatnio cię widziałem na jakimś koncercie. Było lato, nie miałeś żadnego spadochronu przy sobie. Przecież by ci wystawał skądś tam. Nieważne. To była makakofonia Baby Have Fun. Jutro rozdamy Państwu bilety na koncert, o którym mówiliśmy podczas pola minowego około 22:25. Jak nie wiecie, czyj koncert, to się dowiecie jutro. Dzisiejsze spotkanie radosne poprowadził, przygotował, zrealizował Piotr Szerwacki. To była makakofonia Baby Have Fun. Zanim się rozstaniemy, bardzo uprzejmie proszę, abyście byli Państwo tak mili i wykonali wraz ze mną pieśń kończącą. Tekst ma łatwy do zapamiętania, bo krótki, brzmi następująco. Maciek Maleńczuk jest moim idolem, ale śpiewamy to na nutę pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Wszystko jasne? To proszę bardzo. Odliczę do trzech i polecimy z Felego na kasku po złoto. I raz, i dwa, i trzy. Maciek Maleńczuk jest mój.